zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy, 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybieg, lens, jak i też żadne zakazy. Wy te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach, wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: SK Wrocław.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Wiesz, nie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
2: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Witam w czwartkowy poranek. Przyznam, że w drodze do pracy nie widziałam ani jednego śmiałka w bluzce z krótkim rękawem. Jest zimno, 11 stopni we Wrocławiu, ale będzie dzisiaj wspaniale, do 26. Koniec lata, nawet z upałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, www.milomar.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej, www.silbruk.pl.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu. Wciąż śledczy nie podali, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym więcej reporter eski Mateusz Gołębiewski.
5: Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do tragicznej w skutkach powodzi.
4: 100 zawodników i zawodniczek, 8 drużyn z całej Polski w Łodzi ruszyło Łódź Soccer Camp. Młodzi piłkarze zmierzą się w turnieju, ale będą też poznawać tajniki futbolu. Między innymi pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka.
6: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
4: A najlepsze drużyny zagrają w sobotę w finale na stadionie Widzewa.

0: Wiele zostało piątek na horyzoncie. Ja dzisiaj czekam na pięć stów, dzisiaj po godzinie 8. A ty, Janki, na co dzisiaj czekasz?
1: Ja, ten proszę czwartek? Pani, czekam na kawusie, jakby co, bo stwierdziłem, że dzisiaj może ty.
0: Dobrze, to może zróbmy tak. Ty kawa, ja łazienka, a wy dajcie znać, na co wy czekacie. 664-402-302. Łaskowy Messenger.
1: Zapraszamy.
2: Dzień dobry, czekałam na przejeździe kolejowym, aż otworzą chleb, ale już otwarli jeszcze.

0: No Ed Sheeran jeszcze raz. No, za każdym razem bardzo ładnie. 8 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w czwartek, za kwadrans piątek, 27 sierpnia.
1: No i tak się zastanawiamy od samego rana, na co czekacie, bo to, że czekaliście na nas, to jesteśmy przekonani, bo nasze ego jest wielkie, ale tak zupełnie serio, domyślamy się, że macie coś, co sprawi, że za chwilę się uśmiechniecie.
2: Dzień dobry, SK. Ja czekam z utęsknieniem na urlop jeszcze dziś i jutro i 2 tygodnie wolnego. Pozdrawiam ze Szkocji.
0: Ale Szkocja jedzie do nas, do Polski.
1: A, no właśnie chciałam powiedzieć, że...
3: Bo tam pogoda w kratkę.
0: Na co czekacie, czekamy. A, czekamy też na panią Jadzie, która zaraz do nas dołączy.

0: 17 minut po godzinie 6. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
2: Jadzie, pytamy dzisiaj naszych fantastycznych słuchaczy, na co czekają?
1: Na piątek.
0: To
2: dziękuję,
0: jutro.
2: Bo zanotowano.
0: Kilka godzin. No to
2: ale zobacz, jak szybko spełnimy marzenie pani Jadzi.
0: Bardzo dobrze. No. Wcześniej jeszcze przejrzymy oczywiście, no przynajmniej raz, bo dzisiaj i jutro przegląd prasy. Prasujemy, patrzymy, co się dzieje. White 2115 pewnie wszyscy kojarzą. Matę też kojarzą wszyscy, prawda?
2: No,
0: wydali wczoraj wspólny numer. Jedna na milion. To jest tytuł tego numeru. Ale uwagę, fanów przyciąga nie tylko sama pieśń, piosenka. W teledysku razem z chłopakami występuje Roxana Węgiel. Roxy Węgiel.
2: No i teraz zobacz, Jadziu, jak ładnie wyglądają. White 2115, Mata i Roxy.
1: Pokaż, no te
0: tutaj.
1: Dzieciaki.
2: Ładne,
0: proszę,
2: nie?
0: Ładne, no.
1: Tylko czemu każdy ma pseudonim jak hasło do Wi-Fi?
0: to jest dobry pomysł. Hasło do Wi-Fi, Roxy.
2: Albo White 2115.
3: Wiktor by resetował.
2: Ania Mucha, na pewno wszyscy kojarzą. Ona jest przeciwko obowiązkowym napiwkom. Ostatnio Mateusz Gessler o tym mówił, że uważa, że powinny być obowiązkowe. No i
0: no
2: sporo
0: i
2: ludzi...
0: Bardzo.
2: No i cóż, ona uważa, że napiwek powinien być nagrodą za dobrą obsługę, a nie czymś po prostu doliczanym z automatu, no.
1: Czyli żeby Ania zostawiła napiwek, to serwis musi być taki, że mucha nie siada.
0: Co najmniej.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No i ładnie, czekamy na piątek razem z Jadzią. Dziękujemy pięknie.
1: Proszę bardzo.
0: Lecisz na kawkę?
1: Nie już.

0: Kamal, zamawiałaś coś z zagranicy?
1: Ha, owszem.
0: Tak?
1: No.
0: To chyba nie dojdzie, bo ten balon z tymi wszystkimi paczkami wylądował nie tam, gdzie powinien prawdopodobnie. No chyba, że wylądował u ciebie przed domem.
1: Nie wylądował u mnie przed domem. Chcesz powiedzieć, że będą opóźnienia?
0: Będą opóźnienia i za chwilę Marcin ci wytłumaczy, co się wydarzyło z tą twoją paczką.
1: Dobra, robię głośniej.

0: SK. Reklama.
1: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
1: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
6: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29-30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Sponsorem głównym wydarzenia jest firma Betard oraz firma Tomga.

0: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 4 biegi wirtualne, jeden wielki finał i wyjątkowy skarb średzki. Trwa pierwszy HMT cykl biegów o skarb średzki. Finał już 13 września w Środzie Śląskiej. Szczegóły i zapisy na www.osirśrodaśląska.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
7: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
8: Mamy świeże utrudnienia na Kłokoczyckiej i Stabułowickiej, bo tam rozpoczęła się budowa sieci oświetlenia. Tak właśnie czytam. Kierowcy, uważajcie. Po zimnym poranku będziemy mieć ciepłe popołudnie. Dzisiaj we Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
6: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Frocki, zapraszam. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Czterech jest wciąż zakażonych, a źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. Na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary, a schwytane owady są obecnie badane w laboratorium. A balon z nielegalnymi papierosami znaleziony dziś w nocy na Podlasiu wylądował na dachu domu w Jaświłach. Przenosił 15 tysięcy paczek papierosów. Policja przypomina, by o każdym takim obiekcie informować służby.
5: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
10: SK Sport News.
9: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy w sumie 36 zespołów, a ich losowanie odbędzie się dzisiaj po południu. Pierwsze spotkania za niecałe dwa tygodnie. A Martyna Kubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagra w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli w nich Linda Klimowiczowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski.
7: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
11: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
12: No to faktycznie miałeś rację, trochę się naczekam jeszcze na tę paczkę.
13: No właśnie, Kamcie, no to jakiś tam błąd w adresie był, ale dobra, nie ma błędu, jeśli chodzi o odbieranie telefonów, głosówki na Messengerze, na co czekacie w czwartek?
14: A ja czekam na kobietę, która powiedziała 5 minut. Jeszcze tylko 5 minut. Prawie pół godziny temu. Pozdrawiam.
12: Dobra, dobra, no my mamy problemy z czasem, a wy z centymetrami.
15: Co?
12: Przecież Wiktor jak przyjeżdża z ryb i mówi, o, taka ryba była, no błagam cię, przecież widziałam na zdjęciu.
13: No to o te centymetry chodzi, tak?

0: 23 minut, 3 minutki i będzie z nami godzina 7 tutaj SK. No dobrze, dobrze, dobrze, dzieje się na świecie, oczywiście cały czas. Kama wzięła sobie z radości aż.
1: Siewałam cicho, incognito, no.
0: To nie było ziewnięcie, proszę państwa, to był mój wzrok. Proszę państwa, prezydent Karol Nawrocki, tak właśnie, zaprasza nie do końca nas, Kama.
1: Dlaczego?
0: Bo młodych.
1: No kurczę.
0: Do Juraty, ja do siebie.
1: Zobacz, wczoraj sobie twarz zrobiłam, zobacz jak dobrze wygląda.
0: Ta twarz brzmi znajomo rzeczywiście. Zapraszam do Juraty, pod koniec sierpnia odbędzie się dwudniowe spotkanie dla osób w wieku 18-26.
1: A, ja mam 28.
0: W planie są rozmowy z prezydentem, oczywiście debaty, sport, a nawet zajęcia z samoobrony.
1: No i fajne to.
0: No i koncerty, a jedną z gwiazd będzie, uwaga, z Colim. Wejdę.
1: Czyli najpierw prezydent, potem z

0: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w Centrum Handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dacia Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
3: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla Ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 kilometrów w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc Ciebie też nie może zabraknąć.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już od piątku do niedzieli. Targi dziecięce u Kubusia. Wózki, foteliki, materace, laktatory, buciki, zabawki. Premiery tego roku w supercenach z przedstawicielami najlepszych firm. U Kubusia. Wrocław, ulica Krzywoustego 82.
7: I po reklamie.

eskad. Ja czekam do soboty. Co prawda miał być rodzinny wypad do Santago, ale będzie rodzinny wypad na wieś, na wykopki. A potem będzie ognisko i jakaś zabawa. Pozdrawiam.

0: Nie, ale oni źle śpiewają w tej piosence. To nie Rasputin, tylko...
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
0: to you. Papa Paula.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Dobrze, dziękujemy bardzo, rzeczywiście. Jesteś z nami, Paula, jesteś?
4: Jestem.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Dlaczego tak lubisz buongiorno? Co to za akcja?
4: To jest akcja mojego życia.
0: Mamy informację, że jesteś urodzona, by mówić buongiorno, ale skazano na mówienie dzień dobry.
3: Ale co, tak bardzo, bardzo lubisz rzeczywiście te klimaty włoskie?
4: Bardzo. Nie wiem, jest... nawet nie za bardzo.
3: O, a jak jest
4: po... Nie, tylko nie pytajcie mnie.
3: Nie, jak jest po włosku śniadanie?
4: Nie, nie wiem.
0: Kolacjone.
4: Ja się tam z nimi porozumiewam po swojemu.
3: A, buongiorno i tyle. Dziękuję, do widzenia.
0: Glutenem i margaritą.
4: I ciao.
3: A twoja ulubiona włoska potrawa? Jaka to jest?
4: To znaczy właśnie ja nie jestem taką fanatyczką włoskich potraw.
5: Czyli wieże schabowego.
4: Nie jestem taką fanatyczką. Jem, co mi dają, ale makarony generalnie nie przepadam, bardziej pizza, jeśli już.
0: No to ja uważam dokładnie tak samo. Ja nie jestem wielką fanką włoskiej kuchni, za to włoskich facetów, a i owszem.
4: A jeszcze słodycze. No nie, słodycze mają genialne.
0: No, Paula, dogadamy się. Natomiast mamy informację, że jesteś niedoszłą piosenkarką.
4: O Boże, chyba, że...
3: Słuchaj, mamy tyle informacji na twój temat, że powybieraliśmy ten najciekawsze.
0: Moje ulubione z tej laudacji na twój temat, nie tylko osobowość roku, ale osobowość każdego dnia. Bang! Ty powinnaś sobie to wytatuować.
3: I uwaga, może już niedługo śpiewająca pani psycholog. Czy masz już swój pseudonim artystyczny przygotowany?
4: Nie, ale myślę, że na pewno mi szybko wymyślą.
0: Dobrze, no, coś tam z Włochami się znajdzie.
5: Ale jak pani psycholog, to pewnie ulubiona piosenka Jesteś szalona, co?
4: Żebyś wiedział.
0: Kochana, no to słuchaj, masz cudownych ludzi wokół siebie, którzy do nas napisali, składają ci najlepsze życzenia. My z kolei mamy stówkę dla ciebie i zapas oryginalnego soku.
4: Strasznie, dziękuję.
3: Wszystkiego cudownego, jesteś wspaniała, nie zmieniaj tego. No i co, mamy ci życzyć jeszcze jakichś wypraw włoskich? Czy to już tam wszędzie byłaś?
4: Bardzo proszę.
3: A byłaś kiedyś w Sienie? Siena, taka piękna miejscowość.
4: Nie.
3: Ja ci tego życzę. Siena jest.
4: Czyli teraz na liście będzie dobrze. Tak. Czy ja mogę pozdrowić?
1: Jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Ponieważ sponsor już wybrzmiał, to teraz możesz pozdrowić.
4: Dziękuję. I chciałam pozdrowić tych wszystkich wspaniałych ludzi, których mam dookoła siebie. I bardzo wam dziękuję, naprawdę.
3: To powiedz mi jeszcze raz po swojemu dzień dobry po włosku, no.
4: Buongiorno.

0: Dobrze, że myśliwce mają przylecieć do Polski, bo ja mam dzisiaj problem z myśleniem.
1: Jeszcze raz? Proszę, byś
0: no,
1: ja się
0: zgubiłem. Dokładnie, dziękuję. Dokładnie.
1: Ale to się przerwało tutaj w słuchawkach, naprawdę nie słyszałem.
0: Słuchajcie, Marcin Procki zbliża się z newsami, tam będzie dobrze.
1: O, teraz rozumiałem, okej. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Jankes,
2: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
4: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
3: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
9: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
19: Ruszamy do pracy, ale mam dobre wiadomości. Po tym chłodnym poranku naprawdę zrobi się ciepło. Dzisiaj temperatura dojdzie do 27 stopni, będzie dużo słońca, a kierowcom przypominam, że trzeba zwolnić na Ignuta Szybowcowej, Rdestowej, a na Gajowickiej to w ogóle w jedną stronę tylko jedziemy.
18: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej. www.silbruk.pl.
17: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: Dochodzi siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk. Politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in., czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. A baza lotnicza w Łasku w gotowości na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: W 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
16: Na pierwsze maszyny trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje w sumie 32 samoloty. A na chwilę przed nowym rokiem szkolnym eksperci przypominają, dobrze dobrany tornister to podstawa. Wybierając go, trzeba zwrócić między innymi uwagę na materiał, z którego jest wykonany.
22: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, szerokie szelki.
16: A podpowiada Małgorzata Zapała z sanepidu w Kaliszu, a już kiedy nauka się zacznie, należy pamiętać, że waga plecaka nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
1: Kama i Wiktor. Radio SK.
23: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek 27 sierpnia, minutka po godzinie 7.
0: Po godzinie 7 na pewno będzie u nas 7 wygrywa.
23: Ach, będzie. Jak kto dojedzie do 7, prawidłowo odpowie, ten zgarnie nagrody. Bardzo dobrze.
0: No i nasza koszulka z napisem cześć.

0: minut po godzinie 7.
1: Tak,
0: jak to mówią moje dzieci, noski! I trzeba 7 razy w nosek dotknąć. I nie pytaj dlaczego.
1: Okej.
0: Jak ja chodziłam do przedszkola, to się mówiło imieniny, godziny. A teraz się mówi noski.
1: Ale co, że jak jest 7 po 7 na przykład?
0: Albo na przykład 8 po 8, 9 po 9, tak. Tak.
1: Aha, i to tak trzeba dotknąć.
0: Całe szczęście, że o północy śpią.
1: Pini państwo, dotykamy, uwaga, 7 razy. Ja już to właśnie zrobiłem, dobra.
0: Dobrze, to skoro już pobudziliśmy naszą prawą rękę oraz nasz nos, to mam informację dla naszego mózgu. Bo okazuje się, że paliwo dla mózgu może kryć się na naszym talerzu.
1: Ojej.
0: Naukowcy, kocham takie informacje, odkryli, że wyższe spożycie miedzi wiązało się z lepszą pamięcią i uwagą u osób po 60. Patrz, mówię tę informację i nie patrzę w twoją stronę, Janki. Miedź znajdziemy m.in. w orzechach, kakao, wątróbce, więc żeby mieć zdrowy mózg, trzeba jeść dużo miedzi.
1: No to teraz już wiem, dlaczego mówi się mieć głowę na karku. Oh yeah. Tak, za chwilę się wygrywa.

0: To już kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To jest cudowne, bo w sumie nie musimy wam mówić, co robić, bo wy już wiecie. Warto dzwonić 664-402-302, trzymać telefon przy uchu, szybciutko odpowiadać i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a czasu mało, bo tylko 2 minuty.
0: Zapraszam oczywiście, szybko łączymy się z wami, szybko odpowiadajcie, najlepiej dobrze i będzie fajnie. No to uwaga, uwaga, uwaga.
2: Dzień
0: halo,
2: dobry.
0: Dzień dobry.
2: Halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: No i teraz się słyszymy. Jak masz na imię?
3: Marcin.
2: Marcinku, mam nadzieję, że czekałeś się na tą zabawę i czekasz na siódme pytanie, więc jedźmy najpierw.
3: Tak.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
0: Pytamy o niedzielę najbliższą. Czy w niedzielę będzie niedziela handlowa? Tak, czy nie?
3: Nie.
2: O,
0: dziękujemy.
2: Otóż, tak.
0: Dziękujemy.
2: Marcin, byłeś szybciutki.
0: To była szybka, krótka piłka, czas leci, no to odbieramy dalej kolejną osobę, odbieramy kolejny telefon. Halo,
2: 664-402-302, halo?
4: Halo, halo, cześć.
2: Cześć.
1: Drugie.
2: Jesteś karpiem w wysychającym jeziorze, wymień 2 punkty planu ucieczki.
4: Jakaś strumyk i rzeka.
0: Dobra.
2: Rzeka w jeziorze i strumek w jeziorze.
0: Udało się, płyniemy dalej. Co to jest ChatGPT?
4: ChatGPT? No, pomaga nam w różnych sytuacjach.
0: Niech będzie. Zwany jest również sztuczną inteligencją. Lećmy dalej.
2: Czwarte. Adamek, Szpilka, Włodarczyk. Co łączy te nazwiska?
4: Bok.
0: Zgadza się.
1: Piąte.
0: Czy Westerplatte leży w okolicach Monte Cassino?
4: Nie.
2: Czym
1: szóste.
2: Możemy płacić? Podaj 2 przykłady.
4: Kartą i gotówką.
1: Siódme.
0: I uwaga, siódme pytanie. Do wygrania jest SK-owa koszulka z napisem cześć. Ile liter jest w słowie cześć?
4: Cześć.
0: Halo?
2: Na palcach jednej ręki policzysz.
4: 5.
2: I to jest dobra odpowiedź.
0: Ale długo liczył.
5: Może jest stolarzem.
2: O nie.
4: Ja wszystkie policzone.
2: No dobrze, to w takim razie koszulka z napisem cześć leci do ciebie. My tobie też cześć mówimy. I czego ci życzyć?
4: I udanego dnia.
0: No i fajnie. Niech taki właśnie będzie.
4: Dzięki.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To teraz w Stanach. 1, 2, 3, 4.

0: Za 5 minut będzie 7.30 i wtedy Marcin Procki wpadnie do studia, no prawie że w sportowej koszulce.
1: Aha, chodzi o José Mourinho, tak? Który wraca na Santiago Bernabeu. Rzeczywiście, to bardziej jemu kibicujesz czy piłkarzom? Bardziej się kochasz w nim, w sensie w trenerze?
0: Nie, nie,
1: czy...
0: nie, ja zawsze wolałam tego...
2: Guardiola.
0: No
2: Guardiola?
0: Właśnie, dziękuję. Widzisz, jak mnie Boga i dobrze zna?
1: Do,
0: Guardiola mi się zawsze podobał. Mourinho, nie, nie, jemu źle z oczu patrzy.
1: Tak?
2: Ale on ma więcej włosów niż...
0: No to prawda i chyba nawet też więcej hajsu. No ma tutaj chłopak. No i o tych atutach Marcin Procki za chwilę wniósł.
1: Już za chwilę, tak.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
7: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
5: Odwiedź Filman. Najbliższy salon do Wrocławiu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl /info/producenci.
9: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Merdające ogony, mokre nosy i moda w jednym miejscu. Festiwal we Wrocław Fashion Outlet wraca już 29 i 30 sierpnia. Wpadnij z pupilem na psią strefę beauty, złap selfie z psimi influencerami i zafunduj psiakowi profesjonalną sesję foto. Sprawdź też wyjątkowe okazje w Super Czwartek XXL 27 i 28 sierpnia. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
4: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Niektórzy po urlopie wracają do miasta, to przypomnę, że koreańska, wojskowa i ziemniaczana będą zamknięte dla wyjeżdżających z miasta, także po zakończeniu remontu na ulicy Gazowej. No, na pocieszenie muszę coś też powiedzieć, także dzisiaj gorąco, 26 stopni we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
2: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra. SK.
5: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tysiące mieszkańców Ceuty protestowały przeciwko obecności migrantów. Ich wtargnięcie w liczbie około 70 tysięcy pod koniec lipca zapoczątkowało kryzys. Demonstranci skandowali hasła przeciwko rządowi w Madrycie, a niektórzy sugerowali, że kryzys wywołały władze Maroka. A co robić, gdy usłyszymy alarm? Tego będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na przykład na Mazowszu stanie blisko 200 punktów, gdzie będzie można dowiedzieć się m.in. jak spakować plecak ewakuacyjny.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
6: SK Sport News.
5: Udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. W drugim meczu tego sezonu La Liga piłkarze Realu Madryt zagrali na swoim stadionie. Kibice królewskich owacją przywitali Portugalczyka, który wrócił do Madrytu po 13 latach. A na boisku jego piłkarze nie dali szans Realowi Sociedad. Wygrali 4-1, a Kylian Mbappé zaliczył hat-trick. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała jeszcze gra w deblu, w nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
3: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
7: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: Gramy dalej, 7.32, 28 do 8.
9: Zastanawiam się, w co gramy.
8: O, no jak to w co? No cały czas, no w hity na czasie, proszę pani.
9: A, nie, no pewnie, oczywiście. No to w takim razie, uwaga, maestro! Hity na czasie, na czasie. Radio SK. Noselek za chwilę wpadnie.
8: Będzie fajnie, zostańcie z nami.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 7.38, czwartek za kwadrans piątek. No i wciąż aktualne pytanie.
1: Na co czekacie od samego rana?
2: Cześć, ja jadę do pracy i w zasadzie czekam na to, aż skończę pracę. Jakby w ten weekend mam kawalerskie i jakby no nie myślę o tym, co jest w tygodniu, tylko czekam na weekendzik.
1: Raz w życiu byłam na wieczorze kawalerskim. Fajnie było. A jak było na
0: Ty
1: twoim wieczorze?
0: Na... Czekaj,
1: tak, ja byłam na wieczorze, bo
0: ale
1: byłam świadkiem
0: roli?
1: Mojego przyjaciela.
3: Dobra.
1: Naprawdę, no.
0: Ale to może nie zagłębiajmy się tak za głęboko.
1: A jak na twoim kawalerskim było?
0: Ja nie robiłem kawalerskiego. Ja się bałem kawalerskiego, że później...
1: No, ja sobie jejku, zrobię... to my mamy taką imprezę jeszcze
0: ale
1: do zaliczenia
0: ja sobie
1: w twoim
0: zrobię kiedy
1: życiu.
0: Indziej. Pewnie, że tak. Ja też nie robiłem pępkowego, bo jak się urodziły moje dzieci.
1: To ja muszę
0: ja zostawiam sobie to na kiedy indziej.
1: Po tych imprezach.
0: Ja sobie zrobię naprawdę, no. Na co czekacie w czwartek? Dajcie znać, halo.
4: A ja, moi drodzy... Czekam na miłość.
0: O! Tutaj się można połączyć kropki. Czekamy.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
10: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
15: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
16: Na kopalnię Wrocław, strefę wakacji? Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
17: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
18: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
19: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla Ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 kilometrów w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc Ciebie też nie może zabraknąć.
20: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Merdające ogony, mokre nosy i moda w jednym miejscu. Festiwal we Wrocław Fashion Outlet wraca już 29 i 30 sierpnia. Wpadnij z pupilem na psią strefę beauty, złap selfie z psimi influencerami i zafunduj psiakowi profesjonalną sesję foto. Sprawdź też wyjątkowe okazje w Super Czwartek XXL 27 i 28 sierpnia. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
23: I po reklamie.

0: Kamcia, leciałaś kiedyś samolotem, prawda?
1: Raz w życiu mi się trafiło.
0: Z dziećmi też?
1: Z dziećmi też.
0: I wtedy miałaś fotoryki na pokładzie dla dzieci?
1: Nie, wzięłam koc i położyłam na podłodze.
0: A teraz się troszkę pozmieniało. Uwaga, w sprawie fotelików w samolocie dzwoni przewietrzona Iwona.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Dzień dobry, czy ja z panem Piotrem rozmawiam?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie z biura podróży telefonuje przewietrzona Iwona. Proszę pana w sprawie wylotu do Tunezji. A chciałbym tylko jedną kwestię, bo wy chcecie razem z dziećmi, czy mam gdzieś indziej państwa, proszę pana, ulokować?
3: No razem z dziećmi.
4: Tylko że proszę pana, ten rząd, bo widzę, że są nieletnie dzieci, będzie z fotelikami dziecięcymi. I jeżeli proszę pana, pan się upiera na to, żeby z dziećmi, no to pan ma o jedno dziecko za dużo.
3: Ale jak mam, jako jedno dziecko za dużo mam?
4: No bo jeżeli by było jedno dziecko, proszę pana, to wtedy macie dwa miejsca, jeden fotelik. A tak to muszą być trzy foteliki i no, wychodzi na to, że będziecie w rzędzie, proszę pana, z kolejnymi trzema fotelikami.
3: I co za tym idzie wtedy?
4: No i tutaj jest prośba taka, czy wy się zmieścicie, czy nie uszkodzicie, bo ja muszę to, proszę pana, ewentualnie jakby przewidzieć.
3: Ale co nie uszkodzimy?
4: No tych fotelików, bo tak, pan ma samolot, są trzy rzędy po prawej, trzy rzędy po lewej. Trzy rzędy po prawej dla dzieci to będą z fotelikami, trzy rzędy po lewej wypada, że też będą z fotelikami.
3: Ja jako dorosła osoba mam w foteliku usiąść?
4: Tak, bo gdyby było jedno dziecko, to jeden fotelik i dwójka, proszę pana, pasażerów obok tego dziecka.
3: No to pani się słyszy? Przecież ja ważę ponad 100 kilo.
4: Proszę pana, dlatego wcześniej dzwonię do pana, żeby tą sprawę wyjaśnić i ewentualnie podjąć jakieś działania.
3: No jak pani chce dorosłą osobę, dwie dorosłe osoby wsadzić dziecięce foteliki? No wszyscy to się w głowie.
4: Proszę pana, mamy rzędy poukładane tak. Jeden rząd trzyosobowy z jednym fotelikiem, albo, proszę pana, jeden rząd z trzema fotelikami. I takich rzędów mamy, proszę pana, trzy.
3: Nie, no ja muszę skontaktować się z żoną, bo dla mnie to jest chore.
4: Proszę pana, to niech się pan wcześniej skontaktuje z Agnieszką.
5: Piotrek, właśnie zostałeś wkręcony.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: 5 minut do godziny 8 SK. Cały czas gramy i będziemy w stronę 5 słów, 5 stówek, pani kochana.
1: No tak, właśnie, za momencik po godzinie 8 będzie szansa na zdobycie 5 stów, ale najpierw trzeba się zgłosić. A więc tak, wy wysyłacie swój numer na SK-owego Messengera. No i pytanko Bogaj, czym cię mają przekonać dzisiaj?
2: Czymś, na co czekają. Bo dzisiaj pytamy o to, na co czekacie, to niech się nagrają.
1: Albo zostawiają zdjęcie. Więc zapraszamy serdecznie, za momencik 500 zł do zdobycia.
3: Autopromocja.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk.
12: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
13: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Podobno to już jest końcówka prac na Stawowej i Peronowej. Wczoraj tamtędy jechałam. Faktycznie mało już robotników się kręci. Jest nadzieja, no bo przez to mamy korki w okolicy dworca głównego PKP. Dzisiaj 26 stopni, jutro jeszcze lepiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej. www.silbruk.pl.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja policjantów i funkcjonariuszy ABW w Warszawie. Zatrzymano 3 obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. To po otrzymaniu informacji o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Podczas przeszukania zabezpieczono broń i amunicję. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty, drugi ma być deportowany, a trzeci został wypuszczony na wolność. Dobre informacje ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się.
15: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
14: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnę, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się do winy, a grozi mu 8 lat więzienia. A nauczycielom edukacji zdrowotnej pomoże asystent AI. Ma ułatwić pracę z podręcznikiem, a ten liczy aż 900 stron, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
16: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
14: A sam podręcznik jest darmowy i dostępny dla wszystkich.

0: No i pięknie, 2 minutki po godzinie 8, czwartek, 27 sierpnia. Na co czekacie w czwartek? To pytanie w dalszym ciągu jest aktualne.
1: A ja, moi drodzy, czekam na miłość.
2: Nadal.
3: Rodzice dzieciaków czekają na pierwszy dzwonek.
0: Ja czekam dzisiaj na badania krwi, bo jestem na czczo od rana. Teraz lepiej się czuję. Mam nadzieję, że to szybko się wydarzy.
3: Jak widzicie moje śniadanie, to tak dziwnie się ślinisz, wiesz?
0: A kawa?

0: Dziękujemy, to był Dawid Podsiadło, a za chwilę Weronika. Pięć słów,
1: pięć stów. Z nami Weronika. Czym przekonałaś Bogaja, żeby akurat wybrał ciebie?
2: Bardzo czekam na to, żeby zaczął się rozpomnieć, ponieważ mam 13 lat w domu. Nie ukrywam, że lepiej już.
1: Niech idzie do szkoły. Skąd ja to znam?
3: Telefon przy uchu.
0: Tak, pilnujemy rzeczywiście zasięgu, tak, żeby to wszystko pięknie, ładnie grało. Za chwilę przedstawimy ci pięć słów, ale wcześniej musisz wybrać z dwóch osób, albo ja, albo Kama, osoba, która będzie z tobą walczyć o pięć stówek.
1: Z kim według ciebie będziesz miała lepsze skojarzenia?
2: Z tobą.
1: Dobra, tylko Weronika, strasznie kiepsko cię słyszymy, więc
0: telefon
1: tam łap zasięg, dokładnie.
2: Halo?
1: Że... O, no lepiej
0: telefon zdecydować. Przy uchu, o, taka jest różnica właśnie, uwaga, to jest bardzo ważne zawsze.
1: No to powiedz mi tak, już wiem, że masz 13-letniego syna. Jeszcze jakieś dzieciaki na pokładzie?
2: Tak, 3-latek, znaczy 2,5 roku dokładnie ma. 3 lata będzie miał w grudniu, więc od grudnia też pójdzie do przedszkola i chata wolna.
1: Ojejku, matko, co ty będziesz robić z tym wolnym czasem, naprawdę. A co lubisz robić? A co lubiłaś robić te 14 lat temu w wolnym czasie?
2: Nie pamiętam, ale to były super czasy.
1: Dobra, ja już wiem wszystko o Weronice, więc wychodzę. Trzymam bardzo mocno kciuki. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: No dobra, Kama, dziękujemy ci bardzo.
2: Super, polecam się.
0: Zagotuj wodę przy okazji, bo ja dzisiaj tylko wodę mogę pić. Bez kawy, tylko wodę. No dobra, okej. Weronika, jesteś?
2: Tak.
0: Zabieramy się za 5 stów, 5 słów, no i czekamy na twoje skojarzenia. Uważaj, pierwsze słowo. Kapusta.
2: Ogród, zbiory.
0: Jedno słowo, musisz wybrać jedno słowo, które też powie później Kama.
2: Bigos.
4: Bigos.
0: Bigos. O kurczę, dobry pomysł, ale no dobra, lećmy dalej.
3: Ty nie możesz jeść.
0: Lećmy dalej. Kolejne słowo, rama.
2: Okno.
0: O, rama, okno, okej, dobra, zaliczone, mamy to. Sopot.
2: Mąciak.
0: Mąciak. Przedłużacz.
2: Kabel.
0: Jeszcze raz?
4: Kabel.
2: Kabel.
0: Kabel, dobra, kabel, kabel, nie dosłyszałem. I na koniec, hantle.
2: Głownia.
0: Siłownia. No dobra, kapusta, rama, sopot, przedłużacz, hantle, kapusta, bigos, rama, okno, sopot, mąciak, przedłużacz, kabel, tak, hantle, siłownia. Mamy to. Teraz króciutka przerwa, dwa numery zagramy, za chwilę pojawi się Kama i będziemy czekać na jej skojarzenia. Jeśli pokryją się idealnie, wtedy macie pięć słówek, pięć stówek.
5: Pięć słów, pięć stów.
0: Pięć słów, pięć stów. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: To jest ten dzień za kwadrans piątek, czwartek, 27 sierpnia i 17 minut po 8.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Wracamy do gry pod tytułem 5 słów, 5 stów. Jest z nami Weronika, która, no przypomnijmy, jak skojarzyłaś swoje słowa do naszych. Kapusta.
2: Bigos.
0: Rama.
2: Okno.
0: Sopot.
2: Ponciak.
0: Przedłużacz.
2: Kabel.
0: I ostatnie, handle.
2: Siłownia.
0: No dobra, zapraszamy Kamę do nas, do środka. Kama! Zapraszamy Kamę, Kamcia. Poznaliśmy słowa, skojarzenia Weroniki do naszych słów.
3: Patrzę na twoją twarz i czytam z niej, nie, że wcale łatwo nie będzie.
0: Ja nawet obstawiam dzisiaj 400.
3: Naprawdę?
0: Tak.
3: No dobra, no.
0: Więc nie kombinuj za bardzo.
3: Aha. Będziesz podpowiadał, jak zawsze.
0: Ja jestem antypodpowiedź, więc, ale tutaj sobie radźcie.
4: Ale Kama
0: sobie
4: może zadawać pytania, tak lub nie.
3: Dobra.
4: Weronice.
3: Dobra. No to uwaga, jedziemy.
0: Pierwsze słowo. Kapusta.
3: W ogóle to jest urocze, państwo tego nie widzą, ale Janki sobie zapisał na kartce wszystkie rzeczy, ale zapisał również odpowiedzi i zasłania teraz drugą kartką.
0: Tak, i mogę sobie przesuwać, Kama, patrz, prawo,
3: kapusta. No dobra. Werka, to powiedz mi, czy to będzie kapusta z czymś? W sensie z kapustą?
2: Tak.
3: Groch! Groch?
0: Nie ciesz się przecież.
3: Dzięki Bogu.
0: Kolega poleciał za bardzo. No to kapusta.
3: No.
0: Bigos. To było trudne.
3: To było trudne. I to było to jedno, którego nie będę wiedziała.
0: Tak, dokładnie.
3: Dobra, okej. No to
0: lecimy
3: dalej.
2: Licz na ciebie, Kama.
0: Rama. Kolejne słowo. Rama.
3: No dobra, no to musi być pojazd dwukołowy, zgadza się?
2: Nie.
3: Chodzi ci o... Ojejku, nie, no i nie mogę patrzeć na Bogaja, który po prostu ma polewę ze mnie. Dobra, chodzi ci o takie coś, co się maluje?
2: Nie.
0: No, Kamcia, jakby ci to powiedzieć?
3: No, powiedz mi.
0: Coraz bardziej oddalają się te 400.
3: No. Nie, no poczekaj, to skoro nie rower, skoro nie obraz, to co może
0: no, rama.
3: Jeszcze?
0: No co, rama, no.
3: Co jeszcze może mieć ramę? Okno?
0: Yes! Niechcący trafiła dobrze! I to bez podpowiedzi, patrzyła na mnie, wyciągała to ze mnie, a ja niewzruszony siedziałam.
4: Twardy.
0: Przesuwam dalej swoją karteczkę.
3: No.
0: Sopot.
3: Ojej, ojej.
0: Tam sporo, kurczę, nie?
3: No. No bo ja bym powiedziała festiwal, gofry,
0: pamiętajcie,
3: plaża.
0: W sobocie cały czas jest nasza ekipa eskowa. Trwa,
3: to jest twoja podpowiedź?
0: Top of the
3: Czy
0: top?
3: Tylko męcisz
0: tak, to jest moja podpowiedź też. Mm-hmm. Top of the top festiwal.
3: Czy chodzi o to, co tam się teraz dzieje, kochana?
2: Nie.
3: No. Czy chodzi o ten piasek, który tam jest?
2: Tam się chodzi.
3: Tam się chodzi. Boże święty, jak to się nazywa?
0: No, tam właśnie.
3: Mąciak!
0: No. I na Mąciaku w ciągu dnia złapiecie również naszą ekipę eskową. Jesteśmy na pomarańczowo, z daleka nas widać, oczywiście przy napisie MOLO. O, dobra, dobra, uwaga, uwaga, szybko, bo czas goni. Przedłużacz.
3: Ojej, przedłużacz. Prąd?
2: Inaczej.
3: Inaczej niż przedłużacz? A jak można inaczej przedłużacz?
2: Kabel.
0: No to było trudne.
3: Ciekawa
0: nam opowiadała o przedłużaczach, że jest zakochana w jednym
3: tak,
0: z nich.
3: Prawda?
0: No dobra, to już długo by mówić. I ostatni, uwaga, coś z twojej branży,
3: dawaj.
0: Kamcia. Hantle.
3: Dobra, rozumiem, że to jest to miejsce, gdzie się je podnosi, tak?
2: Dokładnie.
3: Siłownia.
0: No!
3: I tym sposobem, kochana.
1: Zgarniasz.
0: Trzy stówki dla Weroniki, naszej słuchaczki. No i co, Weronika? No pięknie, cudownie, fajnie wyszło. Ja liczyłam na 4, Kama liczyła na 5. Pewnie, dawaj.
2: Pozdrawiam mojego faceta Łukasza, który w tej chwili mnie słucha razem z moim młodszym synem Liamem, bo starszy śpi, kiedy może. Pozdrawiam Klaudię, Nikolę, Aurelkę i kocham bardzo moją rodzinę.
3: Och, Werka, cudownie, ale ten hajs przeznacz na siebie, dobra?
2: Oczywiście, szykuję mi się po to.

0: Za 5 minut będzie 8:30 na jaskowych zegarach i Marcin Procki wpadnie i będzie mówił o karze. I to grubej. Takiej miliard euro?
1: No. A komu?
0: Proszę pana, ja panu nie powiem, ale Marcin Procki, a i owszem.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Największy parkiet w mieście już 29 września w Magnolia Park. Wskakuj na darmowe warsztaty taneczne. Łap rytm i przygotuj swój najlepszy układ pod okiem profesjonalnych trenerów. A potem czas na taneczną bitwę. Masz energię? Masz ekipę? To parkiet jest twój. Zapisz się do Dance Battle albo wpadaj z ekipą do Magnolia Park tańczyć i wybrać króla lub królową parkietu. 29 sierpnia. Magnolia Park. Widzimy się na parkiecie.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
16: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Nie wiem, czy też tak macie, ale niby człowiek wie o remontach, a się jednak pakuje i nie wie, jak potem wyjechać. Przypominam, że trwa przebudowa węzła przesiadkowego na Dibuła i Drobnera. Dzisiaj bardzo ciepło, do 26 stopni. Weekend też będzie bardzo ładny.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
14: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek ważna informacja dla kierowców.

0: Zablokowana jest jezdnia autostrady A1 w Łódzkiem, to między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski w kierunku Katowic. Minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o karę w wysokości miliarda złotych na firmę Meta. To zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego odpowiedź na bezczynność i nieskuteczność cyfrowego giganta w zwalczaniu szkodliwych reklam i oszukańczych treści. A coraz mniej śmieci w Tatrach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Jej kolejna odsłona już w ten weekend.
1: Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
0: Mówił Sławomir Rykowski, rzecznik akcji, o której więcej przeczytacie na czystapolska.org.pl.
2: Jesteśmy, meldujemy się w czwartek 27 sierpnia. No fajnie, tylko że wakacje się kończą, no.
3: No fajnie, powiedzieli rodzice nastolatków.
2: W sumie moje dzieci, no też do przedszkola, tutaj drugi do żłobka.
3: No i chata wolna, Janki. W końcu to pępkowe zrobimy.

0: 8.36, 24 minuty i będzie z nami godzina 9, tutaj SK.
1: Przed sekundką Marcin Procki mówił w newsach o tym, że Polska żąda miliarda kary euro dla Facebooka. No i dodatkowo również pojawił się pomysł, żeby Polska czasowo blokowała Facebooka i Instagrama, na przykład na godzinę dziennie, żeby wywrzeć presję na tę firmę w sprawie oszukańczych reklam. Proszę pana, wyobrażasz sobie godzina bez scrollowania?
0: Godzina bez scrollowania, no brzmi groźnie, ale no... Kiedyś ludzie tak żyli.
2: Ale co to za życie?
3: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy. Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu.
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Merdające ogony, mokre nosy i moda w jednym miejscu. Festiwal we Wrocław Fashion Outlet wraca już 29 i 30 sierpnia. Wpadnij z pupilem na psią strefę beauty, złap selfie z psimi influencerami i zafunduj psiakowi profesjonalną sesję foto. Sprawdź też wyjątkowe okazje w Super Czwartek XXL 27 i 28 sierpnia. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Już od piątku do niedzieli targi dziecięce u Kubusia. Wózki, foteliki, materace, laktatory, buciki, zabawki. Premiery tego roku w supercenach z przedstawicielami najlepszych firm. U Kubusia, Wrocław, ulica Krzywoustego 82.
12: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Cały raz czekam, może dzisiaj kawki napiję. A może zrobię sobie taki detoks, nie będę pił przez kilka dni kawy.
1: Mhm, spróbuj, dzisiaj
0: mam kciuki. Dzisiaj jestem od rana na
1: czczo. I zadzwoń za godzinę.
0: Na czczo idę oddać krewka, a pozwól, że ja po dziewiątej już zniknę, bo
1: jeju,
0: ale już muszę jechać.
1: No. Jak jest to jest cwaniak, on dzisiaj pójdzie oddać krew, jutro do pracy nie przyjdzie.
0: Ach, przecież można tak, nie, ja za bardzo kocham was i moją pracę, żeby nie przyjść.
2: A to honorowym dawcą musisz być, a nie tylko tak, wiesz, do próbóweczki.
1: Ale on zawsze ale honorowo oddaje, za darmo.
0: No dobra, na co czekacie w czwartek, o to was pytamy.
3: Ja z niecierpliwością czekam, aż tylko skończę pracę i wybije godzina 16:30, ponieważ wczoraj cała moja rodzinka na moje urodziny zebrała się i wspólnie kupili mi deskę SUP. Dzisiaj będzie ostatni taki dzień, kiedy ja mam czas i jest piękna pogoda, więc pierwsze co robię po pracy, to się przebieram w strój kąpielowy i lecę nad jezioro wytestować jeszcze ostatni raz w tym sezonie.
1: Gdyby nie to, że jestem w radiu i że słyszą mnie różni ludzie, w tym również pracownicy ZUS-u, to bym powiedziała, że zawsze można zagrać w statki i wziąć L4, ale nie mogę tego powiedzieć, więc tego nie powiedziałam.
0: Nie powiedziałaś.
4: To jest... ciemniał, nie? No, czekam, aż zadzwonicie po prostu, nie?
0: Zadzwonimy, pan czeka. Bardzo
1: nie mamy
0: dobrze.
1: Pana telefonu, ale zadzwonimy.
0: Zadzwonimy, oczywiście. Ktoś jeszcze?
5: Cześć, słuchajcie, ja czekam na fizjoterapeutę. Jutro go mam, a dlatego, że boli mnie pięta.
1: Pięta?
0: Która jest pani w kolejce?
1: Pięta!
0: Ha ha ha ha ha!

0: wchodzimy na antenę, a na lotnisku Chopina w Warszawie mówią, nie, proszę nie wchodzić.
1: No właśnie, Janki, bo ty jesteś człowiek przygoda, ty też wszędzie zostawiasz swoje rzeczy, ale potem je znajdujesz, żeby była jasność.
0: Dokładnie.
1: Nie byłeś na lotnisku dzisiaj.
0: Jestem na czczo, więc nie wiem.
1: Słuchajcie, niestety ktoś zostawił bagaż na lotnisku Chopina, przez to są gigantyczne utrudnienia. Jeżeli dzisiaj wylatujecie stamtąd na wakacje, do pracy czy gdziekolwiek indziej, to bądźcie z zapasem i zresztą o tym za momencik Marcin Procki będzie mówił w newsach.
2: Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mówisz nabiał na śniadanie, masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

0: różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk.
6: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
7: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Zmian nie będzie. Ulica Koreańska, Boiskowa i Ziemniaczana nadal będą zamknięte dla wyjeżdżających z Wrocławia, także po zakończeniu remontu na skrzyżowaniu Gazowej i Karwińskiej. Wakacje żegnają nas piękną pogodą. Jutro jeszcze cieplej. 29 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej. www.silbruk.pl.
8: Dochodzi 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach Mariusz Syta.
9: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami.
8: Akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie. Wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren aktualnie nie mogą wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut, a podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu. A to będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
10: Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
8: Mówi jeden z organizatorów, Piotr Biedroń, a robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia.
11: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: Jak tam? Idziesz upuścić krwi?
13: Idę dokładnie oddać krew. Badamy się, pilnujemy się. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych. Ja je za chwilę lecę oddać krew.
12: Mhm. Dobrze, to bardzo miłe. To co?
13: Zbadać krew.
12: Potem wrócisz i ciekawkę robię.
13: Nie, ja robię detoks sobie. Wiesz? Jest challenge, czy wytrzymam bez kawy do jutra. Kama się śmieje.
12: Trzymam kciuki bardzo mocno, naprawdę.
13: Ale zobaczysz, to się wydarzy.
12: Dobra. Rób live streama.
13: Tymczasem Damiano, Dawid w Radiu SK, za chwilę Lady Gaga.

0: 17 minut po godzinie 9, Andrea Bocelli już za nami. Rozmawiałam kiedyś z jego żoną i powiedziała,
1: nie widziała przeszkód?
0: Wyobraź sobie, że nie. Oczywiście Andrea jest osobą, która nie widzi, natomiast jego żona powiedziała, że zawsze potrafi rozpoznać, kiedy wchodzi piękna kobieta do pokoju.
1: A to po zapachu
0: się robi. Moc. Tego nie wiem. Może faktycznie zapach kobiety to jest to. No ale dobra, sprawdzamy, na co czekacie od samego rana. Dzień dobry.
2: Hejo, Eska. Ponieważ wakacje dobiegają do końca, a ja zdałam sobie sprawę, że moje dzieci nie były jeszcze na wakacjach u babci, to zaplanowałam im nocowankę u babci właśnie w ten weekend, więc już wiecie sami, na co czekam.
0: Ja nic nie sugeruję, ale dzieci zazwyczaj mają dwie babcie.
1: Czyli następny weekend też można się pozbyć dzieciaków.
0: Dokładnie. Halo, dzień dobry.
3: Nie wiem, czy to puścicie w radiu, czy nie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że jestem kurierem. No i miałem paczuszkę do doręczenia do pewnego zakładu pogrzebowego. Wchodzę, a tam pan właściciel z chihuahuą na kolanach siedzi, czyta jakieś papiery i go głaszcze. Poczułem się jak w Wojsku Chrzestnym.
0: No, ale przepraszam, to na co pan czekał?
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu Eska.
6: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
11: Cztery biegi wirtualne, jeden wielki finał i wyjątkowy skarb średzki. Trwa pierwszy HMT cykl biegów o skarb średzki. Finał już 13 września w Środzie Śląskiej. Szczegóły i zapisy na www.osirśrodaśląska.pl.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla Ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 kilometrów w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc Ciebie też nie może zabraknąć.
14: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
15: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
16: To będzie ostatnia reklama. Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w Centrum Handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
17: I po reklamie.

0: to teraz mogę już oficjalnie wam powiedzieć, że za momencik usłyszycie nową piosenkę od Sanach. Będzie to Kapitan. Myślę, że to będzie zdecydowanie kapitalna piosenka. Już jest w propozycji do gorącej dwudziestki, jak coś.
1: Można głosować. Ja tylko dodam, że tutaj w internecie napisali, że to jest pop z elementami country. I my w programie też mamy element country.

0: są piosenki, które drugie życie dostają dzięki filmom. Tu w momencie, kiedy słyszymy pierwsze nuty tego utworu I'm a Believer, to od razu widzimy Shreka przed oczami, a premiera nowego filmu Shrek 5 zapowiedziana jest na 2 lipca 2027 roku. I ty już wiesz, co będzie się tam działo?
1: No pewnie będzie otwierał drzwi z kopniaka, jak będzie wychodził z toalety. Zawsze tak jest.
0: Córka Ogra, Felicja, uczy się magii i przypadkowo przenosi Shreka oraz osła do współczesnego prawdziwego świata. Wyobrazisz sobie Shrek na Instagramie? Pań!
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: W dniach 27-30 sierpnia Klub Jeździecki Biały Las zaprasza do Wierzbnej na międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody. Finałowy konkurs Grand Prix w niedzielę o 11:00. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Tauron oraz Lotto.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w Centrum Handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 kilometrów w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc ciebie też nie może zabraknąć.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
6: Jak to ze wszystkich?
7: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
5: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
6: Jasne. Kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
7: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: bez przerwy, zdecydowanie i bez przerwy czekamy na telefonu w sprawie tego, na co czekacie od rana.
1: Jeżeli dziś czwartek, to oznacza, że znowu obiecałem sobie, że od poniedziałku zacznę dietę. Pozdrawiam.
0: Najlepsza dieta to dieta poselska.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Wody Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.

0: dniach 27-30 sierpnia. Klub Jeździecki Biały Las zaprasza do Wierzbnej na międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody. Finałowy konkurs Grand Prix w niedzielę o 11. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Tauron oraz Lotto.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29-30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Sponsorem głównym wydarzenia jest firma Betard oraz firma Tomga.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
12: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
13: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Wrocław, miasto 100 mostów. No i jak się okazało, mamy już ponad 1000 krasnali. Można w weekend szukać kolejnych. Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne będą potrzebne przez cały dzień. Piękna pogoda, jutro jeszcze lepiej, 29 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
11: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl.
14: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest wniosek o gigantyczną karę. Teraz czekamy na ruch Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje dla Eski swój wniosek o ukaranie Mety. To za oszukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie.
15: No czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
14: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, który zawnioskował o 1 000 000 000 złotych kary dla Mety. A w ostatnich dniach minister domagał się od koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Ktoś próbował mnie zabić, mówi prezydent Mysłowic. Przed podróżą zauważył poluzowane śruby w kołach samochodu. A to nie koniec, bo ostatnio dostał też
16: groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
14: Mówił Dariusz Wójtowicz, który zawiadomił o tym policję. Przypomnę, że do poluzowania kół doszło też niedawno w samochodzie prezydent Gdyni. A wieczorem rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W komfortowej sytuacji jest Lech i Jagiellonia. Mistrz Polski przed tygodniem wygrał 7-0 z FC Thun, a Jaga w Lidze Europy 4-0 z Iberią Tbilisi. Z kolei w Lidze Konferencji w grze są Raków i Górnik Zabrze.
17: W grze, szanowni państwo, to są hity na czasie. Dawid Podsiadło i Na Błysk dosłownie za kilka chwil. Później będzie coś od Sombra. Będzie też Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A na początek niepowtarzalny jeden, jedyny Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Michał Sapkowski, witajcie!

0: Zalia, dziewczyna, która ma wiele talentów, między innymi talent do otwierania. I to nie tylko naszych serduszek swoją muzyką, numer Tylko kochaj mnie na antenie Radia SK przed chwilą, ale również do otwierania imprez, tak jak otwierała główną scenę Łodzi Summer Festival. Tak była też pierwszego dnia na Top of the Top Sopot Festival. I mało tego, że otwierała, to możemy śmiało powiedzieć, że też zamknie, bo dzisiaj ostatni dzień, czwartek, 27 sierpnia, najpierw Top of the Rock, a tam między innymi Lady Punky Perfect, a później duety Nocy Letniej i tam między innymi ma pojawić się właśnie Zalia. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, przypomnę ten numer za chwilę, a później co to jest za duet? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Vesce.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla Ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 kilometrów w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc Ciebie też nie może zabraknąć.
10: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Merdające ogony, mokre nosy i moda w jednym miejscu. Festiwal we Wrocław Fashion Outlet wraca już 29 i 30 sierpnia. Wpadnij z pupilem na psią strefę beauty, złap selfie z psimi influencerami i zafunduj psiakowi profesjonalną sesję foto. Sprawdź też wyjątkowe okazje w Super Czwartek XXL 27 i 28 sierpnia. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
12: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Dr. Dre i Still Dre na antenie Radio SK. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że to jest klasyka gangsta rapu, co? A propos... Chociaż nie a propos, wycofuję się z tego, a propos rodziny mam. Czytam właśnie w sieci nieoficjalne info, że służby zatrzymały prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Więcej info w newsach oczywiście punktualnie o godzinie 11, więc bądźcie z nami. A ciekawe, że ten zegarek za 40 tysięcy euro nie będzie musiał odliczać jakiegoś dłuższego okresu czasu, na przykład do wyjścia za kratek. Swedish House Mafia, Wait So Long, Weste za moment, a później Maz, Zelmerlof.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
7: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
8: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Remont w planie? Zakupy w Brico Commerce to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Helińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
14: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
15: Marino znowu zdaje na 6 egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w centrum handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
16: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
17: To będzie ostatnia reklama.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Czy ten numer można nazwać takim złowrogim, albo przynajmniej groźnym? No na pewno potężnym. Alan Walker i Ava Max, Fade w Radiu SK tuż przed godziną 11. Nie, miałem w planie zagrać ten numer niezależnie od tego, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim. To nie jest to, że to jest jakaś wróżba na to, że tam będzie jakieś trzęsienie ziemi, nic z tych rzeczy. Więcej na temat tego, co tam się dzieje, o czym wspominałem za chwilę w newsach, a po 11 Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat na początek.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
19: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Jak stoimy w korkach i patrzymy na Odrę, to czasami sobie pewnie myślimy, przydałaby się taksówka wodna, byłoby szybciej. Czasami temat odżywa, ale niektóre remonty się skończą. Mamy wakacyjną pogodę. Dzisiaj ciepło, jutro i jeszcze cieplej. 29 we Wrocławiu.
18: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej. www.silbruk.pl. Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
6: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, ale nasza ekipa SK Summer City wyjeżdża trochę poza granicę, ale zostajemy na Dolnym Śląsku. Już jutro od 11 do 14 widzimy się w Piechowicach, to w połowie drogi z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby, a tam odwiedzimy Querion, czyli park hipermedialny, rozrywki, także będziemy się przenosić w różne stopnie naszej wyobraźni. Sprawdzimy, na czym to polega, z czym to się je, a później przeniesiemy się do Szklarskiej Poręby, dokładnie do hotelu Platinum Mountain. Tam pewnie zabraknie różnych atrakcji, które przygotowali specjalnie dla nas i dla Was. A we Wrocławiu, jeśli zostajecie, to jutro na hotspocie dobrze znany raper Kukon wystąpi o 19:00, także już szukujcie łapy do machania, no i patrzcie, czy są jeszcze bilety.
20: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
21: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służby. Tę informację potwierdzili dziennikarze SK, a sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Do zatrzymania miało dojść dziś rano. Śledczy na razie jednak nie zdradzają żadnych szczegółów. Pościg za pijanym kierowcą w Wielkopolsce, ten niedaleko Kępna, nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Funkcjonariuszom udało się zepchnąć radiowozem jego samochód w pole i wtedy zatrzymać. Mężczyzna wydmuchał 2 promile, grozi mu do 5 lat więzienia. A przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz w Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata.
22: Myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na Izrael.
21: Mówi trener kadry Igor Milicic. Początek dzisiejszego meczu o 20:00.
0: Ja mówię ło, ho, ho, la, laj, laj. A ty co mówisz?
21: A ja czekam, co dalej będzie.
0: Moja panienka jest taka piękna. No, lato jeszcze trwa, więc zagram hit na czasie, na lato, na zawsze. Lerek, Innowator, za kilka chwil teraz Biurion, debitnik, Husowkowski, witajcie.

0: Lerek Innovator, moja panienka na antenie Radia SK. Jeśli zastanawialiście się, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten numer, to uwaga, był to rok 2005. Wtedy pierwszy raz słyszeliście, jeśli oczywiście byliście wtedy na świecie. Zastanawiałem się chwilę, co ja robiłem w 2005 i taki chyba najważniejszy zapadł mi pamięć moment wakacji. A nawet nie wakacji, tylko powrotu. Pamiętam, że spałem na dworcu w Zawierciu, na podłodze. W sensie tam jakieś kartony były. W sensie próbowałem spać, bo ja nie śpię dobrze w takich sytuacjach. Ale tak, dworzec w Zawierciu podczas powrotnej drogi pamiętam doskonale. Jejku, jakie wszystko w tym kraju było inne wtedy. 21 lat temu. Piękne rzeczy się podziały w międzyczasie. Pięknie zagram z tej okazji i nie tylko z tej okazji. Temple City, South Over za chwilę. Później Enrique Iglesias u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach. A w uszach nowy numer, niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
7: Ale gdzie?
8: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
6: Jeden bilet, max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: 4 biegi wirtualne, jeden wielki finał i wyjątkowy skarb średzki. Trwa pierwszy HMT cykl biegów o skarb średzki. Finał już 13 września w Środzie Śląskiej. Szczegóły i zapisy na www.osirśrodaśląska.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl.

0: Szlafroki, puchalki dla każdej sylwetki. Maj Bielizna, tylko polscy producenci. Stoisko 15-14. Zapraszamy. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla Ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 km w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc Ciebie też nie może zabraknąć.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.

0: Music Sounds to Fast Boy, to hit na czasie po godzinie 11 na antenie Radia SK. Mieć mamę i mieć córkę urodzone tego samego dnia, w sensie dnia i miesiąca, roku nie, żeby nie było wątpliwości, bo to się nie da. Ale to jest naprawdę niesamowity zbieg okoliczności, który jest udziałem Marzeny. I te urodziny córki w tym roku są naprawdę wyjątkowe, więc Marzena, przekazuje ci SK po antenę.
1: Dziś jest wspaniały dzień, ponieważ dwie najważniejsze kobiety w moim życiu obchodzą urodziny. Moja córka, Oliwia, kończy gdzieś 18 lat. Córeczko, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Kochamy cię bardzo. Mam nadzieję, że będziesz miała najwspanialsze urodziny i życzymy ci wszystkiego najlepszego w dorosłości. Mamusiu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 18 lat temu urodziłam Oliwię i to był największy prezent dla ciebie. Życzymy ci wszystkiego najlepszego. Kochamy cię bardzo.
0: Słychać było emocje, piękne emocje, wzruszenie. Dziewczyny, wszystkiego dobrego dla wszystkich was od całej Jeski oczywiście. A tak jak pisała Marzena, ona pisze, że mieszka cała trójka w Wielkiej Brytanii, więc oprócz życzeń jeszcze Brytola wam zagram. Ed Sheeran, Shape of You, Weste, za moment.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w centrum handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
11: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Oddaję głos panu posłowi z partii dzieci.
13: W imieniu wszystkich uczniów składam wniosek formalny. Domagamy się wakacji od września do sierpnia i dużo zabawy.
12: No to zapraszamy do sportowej szkoły przygód w centrum handlowym Astra. Już 29 sierpnia rozgrzewka przed szkołą. Zabawy, konkursy i animacje. Zapraszamy!
14: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
17: I po reklamie.

0: Ileż energii ma ten numer? Naprawdę mam nadzieję, że ta energia chociaż w części wylądowała w waszych ciałach, w waszych głowach, w waszych serduchach. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Przedpołudnie z Eską właśnie się kończy muzycznie. Za chwilę będą newsy, a po newsach, a nie, nie będę zwalniał tempa i wcale nie będzie gorzej energetycznie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, rozpocznie popołudnie z Radiem Eska. Zostańcie ze mną, już za chwilę gramy. Radio
1: Eska. Reklama.
2: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w centrum handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Największy parkiet w mieście już 29 września w Magnolia Park. Wskakuj na darmowe warsztaty taneczne. Łap rytm i przygotuj swój najlepszy układ pod okiem profesjonalnych trenerów. A potem czas na taneczną bitwę. Masz energię? Masz ekipę? To parkiet jest twój. Zapisz się do Dance Battle albo wpadaj z ekipą do Magnolia Park tańczyć i wybrać króla lub królową parkietu. 29 sierpnia Magnolia Park. Widzimy się na parkiecie.
6: W dniach 27-30 sierpnia Klub Jeździecki Biały Las zaprasza do Wierzbnej na międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody. Finałowy konkurs Grand Prix w niedzielę o 11:00. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Tauron oraz Lotto.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
17: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
18: Drogowcy nie odpuszczają. Maszyny znajdziemy dzisiaj jeszcze na Ardestowej, Szybowcowej, Klecińskiej, Gajowickiej. Wiśniowa praca w nocy i w weekendy. Wkrótce powiemy, gdzie będzie lepiej. Na pewno lepiej z pogodą. Dzisiaj ciepło, a jutro jeszcze cieplej, do 29 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
16: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl.
1: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak, szef PKO, jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy mówią, że jego przesłuchanie może odbyć się jeszcze dziś lub jutro. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. Uwaga kierowcy, zablokowana jest S17 na trasie Warszawa-Lublin. Na węźle Kurów-Zachód zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Ranne są dwie osoby. Służby kierują was na objazdy. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 na trasie Żary-Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta. Już w ten weekend jubileuszowa 15. akcja Czyste Tatry. Wolontariusze ruszą w góry, by w rytmie skowych hitów na czasie oczywiście zbierać zalegające tam odpady.
19: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.
1: Zaznacza Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat. Wszystkie szczegóły znajdziecie na czystapolska.org.pl.
0: Miejmy nadzieję, że mniej tych śmieci, bo mniej śmiecimy, a nie dlatego, że mniej komuś się chciało zbierać na przykład. Somber, My Body Isn't Ready, to jest sztos i ja go gram dosłownie za kilkanaście minut, a nawet za kilka, bo to będzie 12:07 chyba. A teraz jest 12:00. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam, gramy!

0: Tobi Romeo, świeżynka Fly High na naszej antenie. Za chwilę będzie łatwo ganki Majko, czyli Wszystkie marzenia, a później Damiano Dawid w Radiu SK. Polacy to zdolniachy, po raz kolejny to udowadniamy. W Warszawie została stworzona i właśnie jest testowana mega ekologiczna alternatywa dla skóry jako materiał na przykład na tapicerkę, buty czy torebki. A ta alternatywa jest tworzona z łusek kakaowca i łupin orzechów włoskich. Jak widać, z tego da się zrobić coś, co przypomina skórę. Do tego są jeszcze dodatki, ale takie biodegradowalne. No i jeszcze hit, uwaga, materiał ma zapach czekolady. Skoro w użyciu są łuski kakaowca i łupiny orzechów, to gdzieś lądują niepotrzebne właśnie kakao i orzechy. I ja znajdę to miejsce i zrobię gigantyczną czekoladę. Radio SK. I się z nikim nie podzielę.
1: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoproof World Wild w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenie dla wszystkich dzieci.
13: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
12: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
17: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
18: Mamy to od Lewiatanie tanie.
19: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
20: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: I po reklamie.

0: Imane i Don't Be So Shy w remiksie Filato Vicaras na antenie Radio SK. Za chwilę Carla Fernandez i Co Jeśli, czyli laureatka bursztynowego słowika w zeszłorocznym Top of the Top Sopot Festival. W tym roku wygrali Kuba i Kuba. No i będzie można o tym się dowiedzieć. W sensie, no dobra, może inaczej. W poniedziałek, słuchajcie, oni będą na antenie Radio SK. I oni nie będą jako goście, będą jako gospodarze. Po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzą program radiowy i to będzie miało miejsce właśnie już w poniedziałek po południu. Zresztą nie będą sami, bo będzie też Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, między innymi Margaret Blanka, Oskar Cyns. Dokładnie tak, ostatni dzień wakacji popołudniowy program poprowadzą po raz pierwszy w swojej karierze gwiazdy. No cóż, coś się kończy, wakacje, coś się zaczyna. No, września będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego. Carla Fernandez, za chwilę, później Dua Lipa.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
1: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w centrum handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
12: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
13: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
14: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.

0: I tak już prawie do 13 dojechaliśmy z pasażerem Alexem Warrenem. Passenger od niego w Radiu SK tuż przed 13. Po 13 wsiadamy w pociąg pod tytułem Hity na czasie na lato i jedziemy dalej. Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Tak pięknie zaczniemy kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: W dniach 27-30 sierpnia Klub Jeździecki Biały Las zaprasza do Wierzbnej na międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody. Finałowy konkurs Grand Prix w niedzielę o 11. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Tauron oraz Lotto.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
13: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
12: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
13: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
14: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
12: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid E-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
0: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
19: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj późno, zrobi się chłodno, więc spokojnie po południu i wieczorem możemy sobie pospacerować jeszcze bez jakiejś grubej bluzy, a jutro naprawdę korzystajmy z tej końcówki wakacyjnej pogody. Jutro 29 stopni we Wrocławiu.
18: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej. www.silbruk.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel apartamentów Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
4: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, to jest SK Summer City w SC Wrocław i zacznijmy od rozkładu jazdy naszej ekipy. My w sobotę będziemy zwiedzać Dolny Śląsk, a dokładnie przeniesiemy się pierw do Ząbkowic Śląskich na biegi, dopingować biegaczy, na ci, którzy rywalizują z dystansem 5 i 10 km. Od rana, od 9 widzimy się w Parku Słonecznym, do 14 będziemy, a później przeniesiemy się do Wałbrzycha, dokładnie do Starej Kopalni, na 10 Dolnośląski Festiwal Ognia i konkurs Fire Show, czyli pokazów kontroli ognia będzie naprawdę wiele. Wy, jeśli zostajecie w sobotę we Wrocławiu, to też cały dzień rozrywki, warsztatów tanecznych i dance battle z nagrodami na was czeka. Rule the Dance Floor w Magnolii od 12 do 19, masa atrakcji.
20: Sponsorem programu jest właściciel apartamentów Biały Kamień w Świeradowie Zdroju. apartamenty.białykamień.com.
21: Jest 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak, minister sprawiedliwości, zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt, przekazał Waldemar Żurek i zaznaczał, że śledczy mają w tej sprawie dwa priorytety.
22: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro to jest jeden z tych elementów.
21: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą dotyczącą Zonda Krypto, czyli upadłej giełdy kryptowalut. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. To miałaby być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. I jeszcze dobre wieści na koniec z rynku paliw. Diesel o 11 groszy w dół, 95 bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Za litr 95 zapłacimy 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
0: 11 groszy w dół?
21: 11 groszy
0: to
21: w dół.
0: To ja, słuchaj, chyba tankuję. Ale zazwyczaj 95, a dzisiaj chyba z tej okazji diesla zatankuję.
21: To się może źle skończyć dla
0: to
21: twojego silnika.
0: To się na pewno źle skończy. Dobrze się skończy zapowiedź Avicii i Rity Ory, Lonely Together, już teraz. Żarciki, kochani, nie róbcie tego w domu.
21: Ale jak zatankujesz 98, to poczujesz się, jakbyś tankował diesla.
0: Ale to jest za drogie, daj spokój!
21: 7,37.
0: Daj spokój!

0: magiczny wokal od Sienny Spyro. Great Expectation na antenie Radia SK. Jakie macie oczekiwania względem nowego roku szkolnego? Nie trzeba iść do szkoły, żeby mieć takie oczekiwania. To mogą być na przykład oczekiwania gadżetowe. To może być na przykład chęć posiadania nowego smartfona albo smartwatcha, głośnika, słuchawek. Takie rzeczy są do wzięcia już dziś po godzinie 14 podczas wrzutki na luz, no bo to w końcu pierwszy dzwonek w Radiu SK. Zgłoszenia totalnie za free na sk.pl i w naszej apce. Kung Steel of Los London Galaxy za moment, a później wspomnienie, Top of the Top, Sopot Festival i piękny duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Reklama.
2: Marianne, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29-30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Sponsorem głównym wydarzenia jest firma Betard oraz firma Tomga.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Merdające ogony, mokre nosy i moda w jednym miejscu. Festiwal we Wrocław Fashion Outlet wraca już 29 i 30 sierpnia. Wpadnij z pupilem na psią strefę beauty, złap selfie z psimi influencerami i zafunduj psiakowi profesjonalną sesję foto. Sprawdź też wyjątkowe okazje w Super Czwartek XXL 27 i 28 sierpnia. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
12: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Polsce. A Państwo to już wiedzą, że my mamy Eska Live Remix w piątki i w soboty, prawda? Już nie tylko w piątki, w soboty również. A Państwo wiedzą, że podczas tego Eska Live Remix gramy State of Trance, czyli kultowy program Armina Van Burena. Wiedzą czy nie wiedzą? A wiedzą o tym, że mamy jeszcze stream Eska Live Remix, gdzie takie rytmy i bity i EDM-owe tematy pojawiają się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mówię o tym wszystkim, bo gramy nowego Armina. Armin Van Buren i Sasha Everlasting.

0: Eminem i Nada Freak na antenie Radia SK. Dużo było mowy o zaćmieniu słońca, jak się zbliżało, prawda? A o tym wydarzeniu na niebie jakoś tak turbo cicho chyba, no to niech będzie głośniej. Dziś w nocy, a w sumie to jutro nad ranem, częściowe zaćmienie księżyca widziane w Polsce. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi ponad 90%. Wszystko to między mniej więcej 4.30 a 5.30. No niestety nie zrobi to takiego wrażenia, bo już będzie robiło się coraz widniej, no ale będzie księżyc taki ciemno-czerwony. Inny niż zazwyczaj, na pewno. Inne plusiki? Bardzo proszę, księżyc świeci światłem odbitym, więc można to zaćmienie obserwować bez specjalnych okularów. Generalnie można to robić bez zabezpieczenia, nie tak jak ze słoneczkiem. Kto mi uwierzy, jak powiem, że to sformułowanie to było tak przypadkowo? Dawid Podsiadło, wesce za moment.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Oddaję głos panu posłowi z partii Dzieci.
8: W imieniu wszystkich uczniów składam wniosek formalny. Domagamy się wakacji od września do sierpnia i dużo zabawy.
7: No to zapraszamy do Sportowej Szkoły Przygód w Centrum Handlowym Astra. Już 29 sierpnia rozgrzewka przed szkołą. Zabawy, konkursy i animacje. Zapraszamy!
9: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
14: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: I po reklamie.

0: Naprawdę lubię ten numer i cieszę się, że wy też go lubicie, że mogę go zabrać na zagrać. Zabiorę ze sobą i zagram sobie w domu, ale póki co zagrałem na antenie Radia SK w czwartek 27 sierpnia o 13.54. Za chwilę Wuhanczak razem z wami będzie wrzucał na luz i będzie grał hity na czasie. I będzie na przykład Temple City i Self-Aware, czyli jeden z waszych ulubionych ostatnio numerów. Michu Sopkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po godzinie 18. Cześć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Dla

0: Szlafroki, półhalki dla każdej sylwetki. Maj Bielizna, tylko polscy producenci. Stoisko 15-14. Zapraszamy. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
16: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Wrocław, miasto 100 mostów. No i jak się okazało, mamy już ponad 1000 krasnali. Można w weekend szukać kolejnych. Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne będą potrzebne przez cały dzień. Piękna pogoda, jutro jeszcze lepiej, 29 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
14: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl. Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
17: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław. Jak mawiałem, jak kończyć, to z przytupem, no i tak właśnie kończyć będziemy razem z naszą ekipą, bo to ostatni pełny tydzień wakacji. Zostaje jeszcze poniedziałek dla tych, którzy do szkoły wracają, ale no właśnie pełen tydzień ostatni i kończyć go będziemy tak, jak zaczynaliśmy w Akwaparku Wrocław w Przyborowskiej od 11 do 14 w niedzielę. Naszą ekipę spotkacie, a później przeniesiemy się dokładnie do Parku Szczodrę na Świętoplon w Dorzynki, powiat Wrocław i gminy Długołęka, także tam no, naprawdę atrakcji nie zabraknie. Koncerty, różne animacje, także dziać się będzie. Szczegóły znajdziecie w sieci. Ale przed niedzielą jeszcze mamy piątek, jutro Night Skating Wrocław, ostatni w tym sezonie, czyli przejazd rolkarzy przez miasto o 20.30 z NFM ruszają.
14: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
18: Zbliża się 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes PKOL-u w drodze do prokuratury w Katowicach. Nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi po zatrzymaniu szefa PKOL minister sportu Jakub Rutnicki.
19: Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
18: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. Akcja CBA na Dolnym Śląsku po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Agenci na polecenie śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
20: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
18: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Obecność Amerykanina niepokoi przyrodników. Obawiają się, że może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
21: Wrzuć na luz!
13: Radiu SK.
21: Lipa. No, jeśli chodzi o fanów popularnego filmu, za chwilę powiem nieco więcej o szczegółach, no bo szykuje się niezła lipa. Będzie też Dua Lipa. Training Season wam zagram za chwilę na początek popołudnia. Minuta po 14, tu Radio SK. Michał Hanczak, witam. Ale jeszcze przed Dua Lipę wepchnęli się panowie z Temple City.

0: Bum, bum, bum. Niezły raban wokół filmu Nigdy w życiu, a konkretnie to kontynuacji tego filmu i niektórzy są naprawdę zawiedzeni. Katy Perry, Firework na antenie Radia SK, 16 minut po 14. Za chwilę m.in. Dracula od Tame Impala i Jenny, a także Ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. Rzeczywiście gruchnęła jakiś czas temu wieść, że będzie kontynuacja Nigdy w życiu. Wiele osób się ucieszyło, a teraz wiele osób się bardzo zmartwiło i sieć zawrzała po tym, jak się okazało, że Joanna Jabłczyńska nie została zaproszona do udziału w tej kontynuacji. Przypomnę, że Jasia Jabłczyńska grała Tosię, czyli córkę Judyty, i wiele osób pokochało ją wtedy za tę rolę, no a teraz nie została zaproszona do kontynuacji. Wiele osób ogłosiło już bojkot tej kontynuacji filmowej, no bo bez prawdziwej Tosi to się nie da. Ja też należę, szczerze mówiąc, do tych rozczarowanych tą postawą producentów nowej części filmu. Nie sądziłem, że to powiem, ale no nigdy w życiu się nie spodziewałem, że tak się rozczaruję, i to jeszcze przed premierą.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer Niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20-20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Gotowa na powrót do szkoły?
7: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
6: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
8: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
9: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w centrum handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
11: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla Ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 kilometrów w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc Ciebie też nie może zabraknąć.
12: Hej, co u Ciebie?
13: Zapisałem się do TB Edukacja.
12: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
12: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
1: Radio SK. Przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
14: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
15: Oraz masy dobrej energii.
16: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
17: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrot z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. nawrot.renault.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło: trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
20: I po reklamie.

0: Wstawajcie na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.

0: oni coś nagrają, to zawsze brzmi to doskonale. Możemy mieć zawsze pewność, że to będzie kawałek 10 na 10. Swedish House Mafia. Tu z Likili. Happiness is so sad na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz hanczak z tej strony. 22 minuty nam zostały do godziny 15. Mamy czwartkowe popołudnie. No i może pobawimy się, że ja zaczynam, a wy kończycie. Ja zaczynam zdanie, a wy je kończycie głosówką na Messengerze Radia SK. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... No jestem bardzo ciekawy, co tutaj dodacie. Może poznam wasze plany na to popołudnie. Może dowiem się jeszcze czegoś innego. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że na ciąg dalszy wy już wedle własnego uznania dogrywacie jako głosówkę na Messengerze Radia SK. Kilka chwil i wracamy do hitów na czasie. Będzie m.in. początek. Na początek może waszego wolnego popołudnia. To oczywiście jeden z hymnów męskiego grania.
1: Radio SK. Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło: trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów, tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: W dniach 27-30 sierpnia Klub Jeździecki Biały Las zaprasza do Wierzbnej na międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody. Finałowy konkurs Grand Prix w niedzielę o 11:00. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Tauron oraz Lotto.
15: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.

0: froki, półchalki dla każdej sylwetki. Maj Bielizna, tylko polscy producenci. Stoisko 15-14. Zapraszamy. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
3: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że macie w pracy jakąś przerwę, albo że już jesteście po pracy. To coś od Łajciora na antenie Radia SK tuż przed godziną 15. Ja zaczynam, wykończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... Mikołaj?
1: To oczywiste, że piątkową robotę trzeba przełożyć na poniedziałek, żeby mieć dłuższy weekend.
0: A to cwaniaczek, ale to całkiem niezły lifehack na czterodniowy tydzień pracy. No to dla tych, którzy w czwartek mają już piątek, zagram Friday od Ritona po godzinie 15 między innymi.
2: Reklama. Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Już od piątku do niedzieli targi dziecięce u Kubusia. Wózki, foteliki, materace, laktatory, buciki, zabawki. Premiery tego roku w supercenach z przedstawicielami najlepszych firm. U Kubusia, Wrocław, ulica Krzywoustego 82.
4: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w Centrum Handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
5: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej, tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dla

0: Lafroki, półchalki dla każdej sylwetki. Maj Bielizna, tylko polscy producenci. Stoisko 15-14. Zapraszamy. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Partnerem akcji SK Summer City są Koleje Dolnośląskie, oferujące bezpośrednie połączenia w najpopularniejsze zakątki turystyczne na Dolnym Śląsku. www.kolejedolnośląskie.pl.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk.
15: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
16: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Jak stoimy w korkach i patrzymy na Odrę, to czasami sobie pewnie myślimy, przydałaby się taksówka wodna, byłoby szybciej. Czasami temat odżywa, ale niektóre remonty się skończą. Mamy wakacyjną pogodę. Dzisiaj ciepło, jutro i jeszcze cieplej. 29 we Wrocławiu.
14: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej. www.silbruk.pl.
17: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą Zonda Krypto. Na linii reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, wiadomo już, kiedy szef PKOL-u zostanie przesłuchany?
18: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
19: Staramy się te czynności robić w tempie,
18: mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
19: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
18: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych.
17: O szczegółach afery Zonda Krypto przeczytacie na sk.pl. Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużywać uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Polskie siatkarki właśnie wybiegły na parkiet. W kolejnym meczu Mistrzostw Europy mierzą się z Niemkami. Na tablicy wyników w tym momencie 1-0 w pierwszym secie, dla Polek oczywiście. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
20: Mocny zespół, mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
17: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
21: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
21: W Radiu SK.
23: A ciekawe, czy już się dogadali, u kogo będzie stał ten bursztynowy słowik, albo jak się będą nim dzielić. Kuba i Kuba, laureaci bursztynowego słowika z tegorocznego Sopotu. Ich stygnie lato. Na początek tej godziny w programie Wrzuć na luz, tu Hanczak, 2 po 15. Dzień dobry.

0: 17 minut po godzinie 15, słuchacie Radia SK. Czwartkowe popołudnie, no i ja zaczynam, a wy kończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... I tutaj swoją głosówkę na przykład nagrał Wiktor na Messengerze SK oczywiście. No to lecimy. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
1: To oczywiste, że spędzam czas na grillu urodziną mojego przyjaciela.
0: Na grillu w czwartkowe popołudnie. No tak, trzeba żyć, no bardzo mi się podoba. Czy ktoś w tym kraju pracuje w ogóle o tej porze? No to jeszcze w takim razie Paulina. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
2: Jest oczywiste, że dziś wypłata.
0: Proszę bardzo, same dobre wiadomości. Ale czekaj, czy to jest tak, że co czwartek masz wypłatę? Jeśli tak, to chcę mieć twoją pracę też. I w sumie można powiedzieć, że cały rok masz tłuste czwartki.
3: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
7: Jak to ze wszystkich?
8: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
6: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
7: Jasne. Kupi bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
8: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
9: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy

0: www.froc.pl.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
5: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
6: I po reklamie.

0: Yeah! No, ja nie jestem z tych, którzy lubią chwalić dzień przed zachodem słońca albo sportowców przed zakończeniem meczu, ale pierwszy set dla Polek. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarskie, gramy z Niemkami. No i trzymamy kciuki, żeby ta dobra passa trwała. Asher i Ludacris już za nami, wrzucamy na luz 25 minut do 16, za chwilę Ellie Goulding.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: W dniach 27-30 sierpnia Klub Jeździecki Biały Las zaprasza do Wierzbnej na międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody. Finałowy konkurs Grand Prix w niedzielę o 11:00. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Tauron oraz Lotto.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: Partnerem akcji SK Summer City są Koleje Dolnośląskie, oferujące bezpośrednie połączenia w najpopularniejsze zakątki turystyczne na Dolnym Śląsku. www.kolejedolnośląskie.pl.
12: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
13: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
12: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

0: Zalia, tylko kochaj mnie. No oczywiście, że ją kochamy i podziwialiśmy ją na Top of the Top Sopot Festiwalu. W poniedziałek tam była, ale dzisiaj do Opery Leśnej wraca, bo dzisiaj czwarty dzień tego festiwalu i między innymi Zalia na scenie się pojawi. Będzie również Igor Herbut, Krzysiek Zalewski, Natalia Schroeder, Young Leosia, a także Maryla Rodowicz. To wszystko w ramach koncertu Duety Nocy Letniej. A to nie jedyny koncert, który dzisiaj tam w Sopocie właśnie się odbędzie. Mówię tam, bo ja już akurat nie jestem w Sopocie, samym Sopocie, ale ostatnie dni, kiedy mieliśmy tam naszą strefę, kiedy stał tam nasz kamper, były naprawdę fantastyczne. Wszystkim, którzy wpadli do naszej strefy, przybili piątkę, z nami pogadali, zaśpiewali piosenkę na karaoke albo zatańczyli na silent disco. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że kolejne okazje do takich spotkań już niedługo. A za chwilę, no już niedługo, za 5 minut. 16. Mam nadzieję, że dla wielu z was oznacza to wyjście z pracy, ale że zostaniecie ze Ską w drodze do domu.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać, Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Marino znowu zdaje na szóstkę egzamin z dobrej zabawy. Już 30 sierpnia od 12 do 18 w Centrum Handlowym Marino akcja Back to School. Nauczyciel, ławki, kreda, quizy, nagrody, mini apel, fotościanka, laboratorium chemika i inne atrakcje. A za zaliczone 4 konkurencje kubek Lego lub torba w prezencie. Zapraszamy do Marino.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dacia Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Oddaję głos panu posłowi z partii dzieci.
14: W imieniu wszystkich uczniów składam wniosek formalny. Domagamy się wakacji od września do sierpnia i dużo zabawy.
13: No to zapraszamy do sportowej szkoły przygód w Centrum Handlowym Astra. Już 29 sierpnia rozgrzewka przed szkołą. Zabawy, konkursy i animacje. Zapraszamy!
15: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Największy parkiet w mieście już 29 września w Magnolia Park. Wskakuj na darmowe warsztaty taneczne. Łap rytm i przygotuj swój najlepszy układ pod okiem profesjonalnych trenerów. A potem czas na taneczną bitwę. Masz energię? Masz ekipę? To parkiet jest twój. Zapisz się do Dance Battle albo wpadaj z ekipą do Magnolia Park tańczyć i wybrać króla lub królową parkietu. 29 sierpnia Magnolia Park. Widzimy się na parkiecie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
20: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
2: Drogowcy nie odpuszczają. Maszyny znajdziemy dzisiaj jeszcze na Ardestowej, Szybowcowej, Klecińskiej, Gajowickiej. Wiśniowa praca w nocy i w weekendy. Wkrótce powiemy, gdzie będzie lepiej. Na pewno lepiej z pogodą. Dzisiaj ciepło, a jutro jeszcze cieplej, do 29 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
22: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl.
23: 16. SK News, Jakub Krzyżak. Zbliża się 16. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL został dziś zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie zonda krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? To sprawdzał reporterski Mateusz Gołębiewski.
24: By odwołać prezesa PKOL, najpierw potrzeba 2/3 głosów na zarządzie. Później prezes może odwołać się do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
25: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba, Piesiewiczowi, czy też nie?
24: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od kwietnia 2023 roku.
23: Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy Topr. Ratownicy stwierdzili jedynie zgon mężczyzny. O szczegółach akcji przeczytacie na sk.pl. Przed nami wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta.
26: Atmosfera jest bardzo dobra. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga.
23: Mówił Pluta. Początek dzisiejszego meczu o 20:00. Z kolei w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku Kosz Kadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.

Właśnie włączył radio na przykład w swoim samochodzie, bo wraca do domu z pracy. Dzień dobry. Kto z nami jest już od dawna? No to cieszę się, że nadal jesteście. Zagram wam fajnie. Na błysk Dawid Podsiadło za chwilę. Najpierw zagramy w Wężyka. DJ Snake i Justin Bieber. Let me love you. Tu Hanczak. Dzień dobry.

0: 17 minut po godzinie 16 to Radio SK, Hanczak z tej strony. Tame Impala zagrał Loser, to jest przegrany, Loser, a Winner to zwycięzca. Jeżeli dobrze pamiętam z języka angielskiego, no to zdecydowanie bliżej tego Winnera są dziewczyny, nasze siatkarki, które grają w Mistrzostwach Europy z Niemkami. Drugi set dla nas, no i teraz trwa trzeci, trzymamy mocno kciuki. Loserami, czyli przegranymi na pewno też nie są ci, którzy kończą wakacje i za chwilę wrócą do rzeczywistości szkolnej na przykład, albo za miesiąc do tej uczelnianej. Nie, nie, nie. Możecie być absolutnie wygranymi. Po pierwsze wracacie z, mam nadzieję, naładowaną baterią, wypoczęci, a po drugie z fajnymi wspomnieniami, a po trzecie możecie za chwilę być zwycięzcami w naszej zabawie, gdzie na pierwszy dzwonek wręczamy różnego typu gadżety, które mogą się w szkole przydać i ten powrót po wakacjach do rzeczywistości trochę ułatwić. I wcale nie trzeba chodzić do szkoły tak naprawdę, żeby się zgłosić na sk.pl. Czekam na zgłoszenia, a za chwilę do kogoś z was dzwonię.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: wrocław.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło: trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
8: I po reklamie.

0: Majskowym zagasza 16.30. Offenbach i Ella Henderson praktycznie za nami. Przed nami nowość od Sylwii Grzeszczak, czyli Mango, ale jeszcze wcześniej łączenie z Amelią.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Czyli słuchaczką, która zajrzała na SK.pl, żeby napisać, co u niej pierwszy dzwonek oznacza, który coraz bliżej. Pierwszy dzwonek, nowy rozdział w życiu rodziny. Mamy pierwszoklasistę na pokładzie, Amelia, tak?
2: Zgadza się.
0: Jak ma na imię pierwszoklasista?
2: Szymon.
0: A czy Szymon jest z tych dzieci, które nie mogą się doczekać, że będzie ten pierwszy dzwonek i w końcu będą chodzić do szkoły? Czy wręcz przeciwnie i się zapiera nogami, rękami, żeby tylko ten pierwszy dzień września nie nadszedł?
2: Jest trochę stresu, ale bardzo lubi naukę, więc raczej nie może się doczekać.
0: Dobrze, dobrze. Mój siostrzeniec Wojtek, pozdrawiam, też idzie do pierwszej klasy i też się nie może doczekać. To jest po prostu też niezły nicpoń, ale szkołę chce poznać, więc niech tak zostanie im jak najdłużej. Z tego co wiem, to twój Szymon bardzo lubi, jak drukujesz mu różnego typu kolorowanki i innego typu materiały. Zresztą pewnie jak pójdzie do szkoły, będzie tego jeszcze więcej.
2: Dokładnie, tak będzie.
0: I że przydałoby się jakieś urządzenie takie drukujące na przykład do tego.
2: Oj, bardzo by się przydało, nawet nie wiecie jak.
0: A ty też, z tego co wiem, planujesz jakąś pracę niebawem pisaną, więc dobrze, no to od nas dostajesz w takim razie kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na urządzenie wielofunkcyjne HP.
2: Dziękuję bardzo. Na pewno skorzystamy.
0: Bardzo
2: i możemy
0: proszę.
2: Się doczekać.
0: Drukujcie, kolorujcie, kserujcie i tak dalej. No i samych dobrych wrażeń ze szkoły Szymonowi. A was zapraszam na SK.pl.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: że on jest dobry w tę nawijkę, prawda? Eminem na antenie Radia SK. A propos nawijania, ja sobie uświadomiłem, że dokładnie 27 sierpnia 26 lat temu pierwszy raz powiedziałem jakiekolwiek słowo na antenie radiowej. Wtedy jeszcze jako słuchacz, jeszcze przed mutacją, więc brzmiałem bardziej jak Michalinka niż jak Michał. Ale wtedy się w radiu zakochałem i to był taki mój pierwszy raz. A pierwszy raz w najbliższy poniedziałek gwiazdy poprowadzą pełen popołudniowy program na antenie Radia SK. I to nie byle jakie gwiazdy, bo w naszym studiu i Sylwia Grzeszczak, która śpiewała parę chwil temu Mango, i Dawid Kwiatkowski, i Margaret, i Oskar Sims, i Blanka. I oni poprowadzą popołudniowy program. Tak na koniec wakacji, ale na początek czegoś zupełnie nowego, co od września w Radiu SK będziemy dla was mieli. Także bądźcie czujni i nie przegapcie tego programu w poniedziałek.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy HP.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Merdające ogony, mokre nosy i moda w jednym miejscu. Piestiwal we Wrocław Fashion Outlet wraca już 29 i 30 sierpnia. Wpadnij z pupilem na psią strefę beauty, złap selfie z psimi influencerami i zafunduj psiakowi profesjonalną sesję foto. Sprawdź też wyjątkowe okazje w Super Czwartek XXL 27 i 28 sierpnia. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
9: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
8: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
11: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
2: i po reklamie. Eska.

0: Faith, Alan Walker i Ava Max.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
0: Tak wam zagrałem. Polki wygrały z Niemkami nasze siatkarki, o czym więcej za chwilę w newsach.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl. 4 biegi wirtualne, jeden wielki finał i wyjątkowy skarb średzki. Trwa pierwszy HMT cykl biegów o skarb średzki. Finał już 13 września w Środzie Śląskiej. Szczegóły i zapisy na www.osirśrodaśląska.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29-30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rocky Chanka. Sponsorem głównym wydarzenia jest firma Betard oraz firma Tomga.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk.
22: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
23: Wrocław dziś podkręcił temperaturę, ciepło, ale na wieczorny spacer zabieramy ze sobą już jakąś bluzę, bo temperatura będzie spadać. Jutro pogoda będzie nas jeszcze bardziej rozpieszczać. We Wrocławiu termometry dojdą do 29 stopni. Weekend też nie będzie zły.
22: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Kostki Brukowej Silbruk, oferujący usługę mycia kostki brukowej. www.silbruk.pl. Sponsorem programu jest właściciel apartamentów Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
0: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Razem z ekipą SK Summer City spędzamy te czwartkowe popołudnie w Świeradowie Zdroju w hotelu Biały Kamień. Tutaj właśnie bawimy się razem z gośćmi, ale także z ludźmi, którzy przychodzą do nas ze Świeradowa Zdroju, więc jeśli jesteście w okolicy, no to jak najbardziej wpadać możecie. No, mam nadzieję, że już wróciliście z gór tutaj z Izerów i do nas wpadniecie, żeby ten popołudnie i wieczór jeszcze jakoś tutaj w aktywny sposób spędzić właśnie w Świeradowie Zdroju. My do 18 jesteśmy, także jeszcze trochę czasu zostało. No i czekamy na Was tutaj pod hotelem Biały Kamień. A jutro przenosimy się niedaleko, bo w okolice Szklarskiej Poręby do Pueriona, tam do hipermedialnego parku rozrywki. Tyle ode mnie, do usłyszenia, buja.
22: Sponsorem programu jest właściciel apartamentów Biały Kamień w Świeradowie Zdroju. apartamenty.białykamień.com.
1: Minęła 17, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak czuje się mocno skrzywdzony, mówił szef PKOL-u. Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie zonda krypto.
12: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
1: Mówił Piesiewicz. Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u? Tego śledczy nie chcieli zdradzić. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o działania agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej.
20: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
1: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce 6 września na krakowskich W Błoniach roboty pobiegną dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród maszyn będzie też nasz eskowy reprezentant.
24: Robot eskowy to bardzo sprytny robot, Agibot X2. Dla mnie jeden z lepszych robotów, bardzo sprawny i bardzo szybki.
1: Mówił jeden z organizatorów, Piotr Biedroń. Pierwszy ludzki bieg już w tę niedzielę w Warszawie. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji. I jeszcze jedna ważna informacja ze świata sportu. Polki bez straty seta wygrały z Niemkami 3-0. To ich czwarte zwycięstwo z rzędu na Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: W Radiu SK.
27: Brawo dziewczyny, było przed chwilą też o robocie. Ja mam nadzieję, że wy jednak już po robocie. 2 minuty po 17, czyli jak mawia Kasia Węsierska, Międzynarodowa Godzina Szczęścia. A tymczasem Hanczak za mikrofonem. Wrzucamy razem na luz. Nareszcie Igor Herbut, Vita Bambino i Zalia już teraz.

0: Kto podśpiewywał razem z Britney?
1: Ja.
0: No i pewnie jeszcze parę osób się zgłosiło. 17 minut po godzinie 17 wrzucamy razem na luz w czwartkowe popołudnie. Hanczak z tej strony, nie sam, bo jest na przykład Szymon, który nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
2: Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że jutro piątek i upragniony weekend.
0: Odliczamy, wszyscy już nie możemy się doczekać faktycznie tego weekendu, nawet jeśli to jest ostatni weekend w wakacji. Znaczy dobra, uczniowie może się nie chcą przyznawać, że to już ostatni weekend wakacji, ale jak ktoś pracuje, to, że to ostatni weekend wakacji, to mu nie przeszkadza, prawda? Co więcej, 27 dzień sierpnia w kalendarzu takich nietypowych świąt to jest dzień tira, więc ja z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy a, tyrają, ale b, wszystkich tirowców i wszystkie... Nie powiem, bo to źle brzmi. Osoby, panie, które kierują tymi wielkimi samochodami, bo przecież dużo pań za kółkiem tira też można spotkać. A wiem, że często Eski w trasach słuchacie. Pozdrowienia dla was szerokiej drogi i bezpiecznej drogi przede wszystkim. Temper City, Alvaro Soler, a potem Dawid Kwiatkowski z Margaret. Do waszych wielkich wozów za moment się dosiądą.
3: Promocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
8: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
9: Ale gdzie?
10: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
8: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
11: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
17: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
18: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
19: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
20: Gotowa na powrót do szkoły?
21: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
20: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
22: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
23: To będzie ostatnia reklama.
1: Życiówka, pierwsze kroki czy aktywny dzień z bliskimi. To wydarzenie jest dla Ciebie. 29 sierpnia zapraszamy na 12 bieg na 5 i 10 kilometrów w Ząbkowicach Śląskich. Niepowtarzalna atmosfera i 500 biegaczy na starcie. Start o 10. Ekipa SK Summer City tam będzie, więc Ciebie też nie może zabraknąć.
6: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Cały czas gram wam słonecznie i wakacyjnie w Radiu SK i wszystkie hity wesela się zaczynają, na przykład Music Sounds od Fast Boya brzmi bardzo dobrze. 23 minuty nam do 18 zostały, Hanczak z tej strony. Za chwilę nieco zwolnimy, bo będzie Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. Niektórzy niedługo tak wakacją zaśpiewają, ale jeszcze jest czas, żeby jakąś wakacyjną przygodę przeżyć. I na przykład czytam w internecie, że jutro po południu w Mysłowicach można wziąć udział w biciu rekordu w liczbie ludzi tańczących lambadę. O, proszę bardzo. Trochę można jeszcze sobie bioderkami pobujać przed końcem wakacji, jeżeli ktoś ma blisko.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Do Rzymki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
2: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
3: Największy parkiet w mieście już 29 września w Magnolia Park. Wskakuj na darmowe warsztaty taneczne. Łap rytm i przygotuj swój najlepszy układ pod okiem profesjonalnych trenerów. A potem czas na taneczną bitwę. Masz energię? Masz ekipę? To parkiet jest twój. Zapisz się do Dance Battle albo wpadaj z ekipą do Magnolia Park tańczyć i wybrać króla lub królową parkietu. 29 sierpnia. Magnolia Park. Widzimy się na parkiecie.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: 4 biegi wirtualne, jeden wielki finał i wyjątkowy skarb średzki. Trwa pierwszy HMT cykl biegów o skarb średzki. Finał już 13 września w Środzie Śląskiej. Szczegóły i zapisy na www.osirśrodaśląska.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło: trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Jeżeli ktoś z was słucha całych płyt, to jutro nowy album tego pana, czyli Alexa Warrena, będzie dostępny. No i tam m.in. hit Passenger, który w Radiu SK ochoczo wam oczywiście gramy. Pasażerem w studiu Radia SK, które leci jak statek kosmiczny dalej. W kierunku wolnego wieczoru, mam nadzieję. Jest Rafał Adamczak, chociaż on nie jest pasażerem, on jest bardziej pilotem i to on z wami spędzi ten wieczór imprezkowy, a ja wracam do was jutro po 14. Michał Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Reklama.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Oddaję głos panu posłowi z partii Dzieci.
5: W imieniu wszystkich uczniów składam wniosek formalny. Domagamy się wakacji od września do sierpnia i dużo zabawy.
4: No to zapraszamy do Sportowej Szkoły Przygód w Centrum Handlowym Astra. Już 29 sierpnia rozgrzewka przed szkołą. Zabawy, konkursy i animacje. Zapraszamy!
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
13: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym we Wrocławiu.
21: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
22: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj późno, zrobi się chłodno, więc spokojnie po południu i wieczorem możemy sobie pospacerować jeszcze bez jakiejś grubej bluzy, a jutro naprawdę korzystajmy z tej końcówki wakacyjnej pogody. Jutro 29 stopni we Wrocławiu.
21: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
23: Sponsorem programu jest właściciel Yeah Gym, siłowni i klubu fitness we Wrocławiu. Psiepole, Kłokoczycka 1. www.yeahgym.pl. Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
0: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Razem z ekipą SK Summer City powoli kończymy naszą wizytę w Białym Kamieniu, ale zostajemy tutaj dzisiaj na noc, bo jutro też dużo rzeczy w okolicy się będzie. Także jeśli jesteście w Świeradowie Zdroju, to może gdzieś się spotkamy, może zbijemy pionę. Jeśli jesteście przy hotelu Biały Kamień, no to oczywiście większe prawdopodobieństwo. No i my tutaj zostajemy, a jutro będzie się działo też w Piechowicach i Querionie, czyli hipermedialnym parku rozrywki. Tam będziemy przekraczać trzecią ścianę rzeczywistości, no i wyobraźni, także będzie się działo, a później przeniesiemy się do Szklarskiej Poręby, do hotelu Platinum Mountain i tam będziemy także razem z Wami świętować, no i się bawić, no i nie zabraknie atrakcji. Tyle ode mnie, do usłyszenia, buja!
1: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
2: Minęła 18, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Kolejne sekcje pozostałych 6 ofiar zaplanowano na jutro. Alerty przed upałami w 4 województwach. Od zachodu po południe kraju ostrzegają MGW. Maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. I jeszcze maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
19: Programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
24: SK Sport News.
2: Polskie siatkarki wciąż bez porażki na Mistrzostwach Europy. Komplet 4 zwycięstw zapewniły sobie wygraną z Niemkami. Znów bez straty seta. 3-0. Biało-czerwone mogą być już pewne zajęcia co najmniej drugiego miejsca w grupie A. Teraz czeka ich jednak o wiele trudniejsze wyzwanie. Mecze z najlepszą drużyną na świecie i gospodarzem turnieju, czyli Turczynkami. Przed nami też wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Początek dzisiejszego meczu o 20, a w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku Kosz Kadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.
19: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
25: Jak lubicie żelki, to sobie pomyślcie, że ten wieczór jest dla Was takim żelkiem. Jak lubicie ciepły prysznic, to pomyślcie sobie, że jest takim ciepłym prysznicem. Czyli krótko mówiąc, same przyjemności, bo to jest imprezka cały czas wakacyjna. Rafał Adamczak, witajcie. Swedish House Mafia, Wait So Long. Tak muzycznie zaczynamy.

No, jak sobie patrzę, jakie dzisiaj święto mamy, to wydaje mi się, że będzie bardzo radośnie, bo w kalendarzu jasno jest napisane, że 27 sierpnia to dzień tira! I nie patrzmy na tira tylko i wyłącznie jak na wielką, ogromną ciężarówkę, bo jak się okazuje i gdybyśmy się w temat tak bardzo, bardzo zagłębili, to nie każda wielka ciężarówka to tir, tak jak nie każdy mały samolot to awionetka. Wiadomo. Więc moi drodzy, jeżeli gdzieś tam za kierownicą, no, upraszczając tych tirów oczywiście, wielkich ciężarówek, teraz śmigacie jeski, słuchacie, no, dajcie tak troszeczkę, wiecie, po trąbkach. Jakieś bardzo poproszę. Jak jesteście w stanie to nagrać, podeślijcie nam w głosówce. Chętnie i my was pozdrowimy. No, ale bez szaleństw nadmiernych, bez szaleństw. Bardzo proszę, bezpiecznie i oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy rzeczywiście za kierownicami tych wielkich pojazdów, bo wielki pojazd wielkim pojazdem, ale prawda jest taka, że to dzięki tym, że mamy i żywność w sklepach, i wszystkie inne artykuły pierwszej, bądź nawet nie pierwszej, ale jednak potrzeby docierają tam, gdzie dotrzeć powinny. No dobra, to kierowców pozdrawiamy, kierowców, tirowców oczywiście, a do tego pozdrawiam każdego, kto chciałby sobie dzisiaj jakieś święto takie dla siebie ustanowić. Gdybyście chcieli dać znać, jakie to miałoby być święto, to czekam na SMS-y. Pod 664 402 302, ewentualnie niezmiennie głosówki na Messengerze. A w imprezce teraz Nickelback, Have Your Mind Me, później będzie to Biro Miało.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki. Majko w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. 22 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, dzisiaj dzień tira. Poprosiłem, że jak ktoś nas słucha rzeczywiście jadąc za kierownicą takiej wielkiej ciężarowej, to niech nam trąby podeśle. I oto uwaga, Kacper wysłał nawet filmik. Więc wsiadamy do tej ciężarówki z Kacprem. Poczujcie to i usłyszcie to. Tak, tak to się robi. Kacper Szerokości, tutaj jeszcze widziałem, że Kacper nawet tymi wielkimi halogenami nam mignął w rytmie hitów na czasie, pięknie. No to Kacper, przyjmij koniecznie od nas, od Eski, naszą kultową już eskową koszulkę z napisem Cześć na piersi. To takie będziesz miał powitanie dla kolegów, jak już się gdzieś tam na pauzę na parkingu zatrzymasz i wysiądziesz z tej szoferki, od razu będą wiedzieli, że to Kacper kręci pauzę teraz. Ten, który z Eską trzyma. Rudimental i Cali Talino, tak będzie za chwilę muzycznie w wakacyjnej imprezce w Radiu SK.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
11: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
12: To pewne.

0: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty. To będzie ostatnia reklama.
0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
2: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że czwartkowo po pracy, ewentualnie różnych innych obowiązkach, nie jesteście tak bardzo zmęczeni, że jedyne ekstazji, o jakim myślicie, to właśnie ekstazji w piosence od ATB. A wiecie w ogóle, ile ta piosenka ma lat? 22 lata. To był dokładnie 2004 rok, kiedy premierowo ATB dał nam Ecstasy, które teraz wam przypomniałem w Radiu SK, bo to jest taki hit, który będzie zawsze na czasie, nie ma co się oszukiwać. I na naszym Messengerze pojawiła się a propos tego święta, co to każdy mógłby dla siebie jakieś takie odpowiednie ustanowić. Pojawiła się głosówka od Olgi.
1: Jakbym mogła ustanowić jakieś swoje święto, to byłoby to święto świętego spokoju. Kiedy dzieci od rana do wieczora niczego ode mnie nie chcą, nie potrzebują, ani mój mąż, ani nikt, a moje klientki z samego rana piszą mi SMS-a z życzeniami spokojnego dnia, świętego spokoju i dodatkowo wysyłają mi opłaty za zaplanowane wizyty, których nie będzie.
0: I w sumie takie święto to ja mogę, biorę z zamkniętymi oczami. Z drugiej strony, to nawet tak bardzo blisko, jest propozycja, którą mam dla was po godzinie 19. Otóż komuś z was dam 1000 złotych i jeszcze zestaw fajnych gadżetów dorzucę, jak wy mi na sk.pl napiszecie, w czym chcielibyście być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. To już po godzinie 19, Tysiak czeka, a wy się na sk.pl zgłaszajcie. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Merdające ogony, mokre nosy i moda w jednym miejscu. Festiwal we Wrocław Fashion Outlet wraca już 29 i 30 sierpnia. Wpadnij z pupilem na psią strefę beauty, złap selfie z psimi influencerami i zafunduj psiakowi profesjonalną sesję foto. Sprawdź też wyjątkowe okazje w Super Czwartek XXL 27 i 28 sierpnia. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: I po reklamie.

się nabił. Jeżeli wasz powrót z pracy do domu jest taki ślimaczy, powolny, a chcielibyście szybciej, no proszę bardzo, ta piosenka od Sienny Spyro, Great Expectation, też była wolna. No już nie jesteście sami, jesteście wy i Sienna. To jest Radio SK, to jest imprezka u nas, hity na czasie. Za 4,5 minuty będzie 19. SK.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.

0: Szlafroki, półhalki dla każdej sylwetki. Maj Bielizna, tylko polscy producenci. Stoisko 15-14. Zapraszamy. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Starachowice i Mielec, te dwa miasta to kolejne przystanki naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Odwiedzimy je w najbliższy weekend. W Starachowicach w sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. Niedziela to koncerty z Koliby Ambryskiej i legendarnej grupy T-Love. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. W Mielcu podobnie, czyli różnorodnie muzycznie. W sobotę wystąpią Grupson i Michał Szczygieł, a w niedzielę niedziela należeć będzie do Agnieszki Chylińskiej. Wstęp na imprezę jest wolny. Przedwczoraj walczył w Sopocie o bursztynowego Słowika. Dzisiaj o 23:00 wystąpi nad Wisłą w Warszawie. No a później jesienią zagra w klubach w kilku miastach. Jeremi Sikorski, którego znacie choćby z hitu Wracam, ogłosił trasę koncertową. 25 listopada Jeremi zacznie koncertem w Warszawie, a w grudniu wystąpi w Gdańsku, Krakowie i Katowicach.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
9: Eska.
8: Eska.
7: Czym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym? Dajcie znać na esk.pl. Mam dla was 1000 zł i zestaw fajnych gadżetów, ale mam też dla was na lato hit na czasie. Tak, tak, jeszcze lato. Dawid Porsiadło na Błysk zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Wiem, że wam się podoba, dlatego ten numer się pojawił w wakacyjnej imprezie. Thomas Gray, Rumors.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czy są to fani Liwki? Artystka może do tej pory niektórym z was kojarzyła się z licznymi współpracami, ale tak naprawdę już niedługo będą 2 lata, jak zadebiutowała albumem Z papieru i teraz powraca i jak sama mówi, będzie eksperymentować, szukać, próbować nowych rzeczy, no i daje nam nowy numer z tego właśnie nowego rozdziału, w którym chyba są i eksperymenty, i szukanie, i próbowanie. Liwka, poza tobą nic.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Ekstra, ten numer swoją premierę też miał u nas. To jest nówka sztuka na naszej letniej, wakacyjnej playliście. Swedish House Mafia i Lykeli Happiness i So Set. Za 29 minut będzie 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Jak ktoś jest wrażliwy, to niech sobie teraz idzie do kuchni, zrobi herbatę.

0: ratownikiem medycznym. Z jakimi wyzwaniami boryka się młody ratownik medyczny, który ma na imię Karolina?
1: Młody ratownik medyczny boryka się z problemem zakładania wenflonów.
0: Ale czekaj, nie idzie, nie lubisz, nie umiesz, nie potrafisz, czy chciałabyś być, no właśnie jak to w naszej zabawie, mistrzem?
1: Chciałabym być mistrzem i mieć super moc, taki wiesz, laser, żeby zobaczyć, gdzie jest ta żyła i bez problemu zakłuć tego pacjenta.
0: Jen, jak to strasznie wszystko brzmi, aż mam gęsią skórkę, matko jedyna. Ale wiadomo, to są bardzo ważne rzeczy. Można sobie tutaj śmieszkować, ale to są ważne sprawy. Słuchaj, czyli chciałabyś tak, pewnie podchodzisz z wenflonem do pacjenta, zamykasz oko, otwierasz oko i już wenflon założony.
1: To byłoby bardzo super.
0: Słuchaj, a są naprawdę w ogóle, są takie rzeczy jak wenflony ćwiczebne, że możesz sobie kupić na przykład 1000 wenflonów i trenować?
1: To znaczy, no mogę sobie trenować, ale ale na kim miałabym trenować? Na człowieku musiałabym trenować.
0: A nie ma jakichś takich udawanych człowieków?
1: No są takie udawane człowieki są, ale są też takie trenażery specjalne do zakładania wenflonów, ale to nie odzwierciedla tego.
0: Rozumiem. Słuchaj, to ja nie wiem w takim razie, w co ty pójdziesz i czy ty zainwestujesz w wenflony, czy udawanego człowieka, czy może jeszcze inny sposób znajdziesz, ale ja trzymam kciuki za to, żebyś była mistrzem, bo wtedy coś czuję, że i my dookoła ciebie będziemy bezpieczniejsi. I moja droga, mnie w prezencie dla ciebie 1000 zł i jeszcze gadżety, wow. Zestaw gadżetów od TEP Edukacja dla ciebie.
1: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się przydadzą na wenflony.
0: Wierzę, że wykorzystasz to dobrze. Chciałem zapytać ciebie, czy znasz ceny na rynku i wiesz, ile kosztuje na przykład udawany człowiek?
1: Ale no niestety, no około 1000 zł. Dam sobie radę, poradzę sobie.
0: No dobrze, słuchaj, to ja w takim razie życzę, żeby koncert Kaśki Sochackiej, jeżeli chodzi o sprawy medyczne, był spokojny, żebyś jednak nie musiała wykazywać się swoimi umiejętnościami, żebyś tam trochę, wiesz, jakieś przyjemności artystycznych dla siebie z tego wszystkiego wzięła,
1: okej? Dokładnie. Okay? Bardzo dziękuję. Na
0: dobrego.
1: Tym polega zawód ratownika medycznego, żeby nic nie robić. Oczekiwać.
0: To powiedziała Karolina. Ale właśnie, tego wszystkim ratownikom życzę i tobie również, żebyście oczekiwali i tego oczekiwania mieli jak najwięcej. Wszystkiego dobrego,
1: dziękuję,
0: bo mi szalenie miło cię poznać. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Do Rzymki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy!
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
10: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
11: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
12: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
11: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
13: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś i złap ekipę SK Summer City.
14: Partnerem SK Summer City jest Renault Nawrot z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. nawrot.renault.pl.
15: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
16: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Oddaję głos panu posłowi z partii dzieci.
2: W imieniu wszystkich uczniów składam wniosek formalny. Domagamy się wakacji od września do sierpnia i dużo zabawy.
1: No to zapraszamy do sportowej szkoły przygód w Centrum Handlowym Astra. Już 29 sierpnia rozgrzewka przed szkołą. Zabawy, konkursy i animacje. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Astra.

A wy kiedy sobie pozwoliliście ostatnio, żeby tak wiecie, w sposób planowy bądź mniej planowy zgubić się nocą? Kuba Linzalia, Kyoto. W Radiu SK to jest wakacyjna imprezka i takie hity na czasie wam podrzucamy. E3 Bad Habits będzie już za chwilę. Będzie jeszcze nówka sztuka od Armina przed godziną 20. A Zalia dzisiaj pojawi się w ramach jednego z dwóch koncertów, które jeszcze w Sopocie. Top of the Top Sopot Festival. Dziś ostatni już dzień. Najpierw Top of the Rock i na scenie Lady Punk, Perfect, Małgorzata Ostrowska między innymi, czyli klasyki polskie, a później koncerty, duety Nocy Letniej. No i tutaj właśnie będzie Zalia, będzie Błażej Król, będzie Jan Klosia, będzie Igor Herbut, będzie Zalewski, będzie Maryla Rodowicz między innymi, czyli jeszcze tyle w Sopocie się dzieje. W Sopocie, który my, Radio SK, również razem z wami bardzo mocno przeżywamy i bierzemy w tym wszystkim udział.

Po pierwsze, jeżeli lubicie taką muzykę, to będę miał dla was coś interesującego, coś fajnego, coś dobrego już po godzinie 20. Bądźcie czujni. Jeżeli marzy wam się jeszcze na koniec wakacji udział w fajnej imprezie, a jeżeli chcecie takiej muzyki więcej, polecam nasz stream SK Live Remix w naszej apce eskowej i polecam też SK Live Remix na antenie Radia SK i w piątek, i w sobotę, w każdy weekend. Tak wam gramy wieczorową i nocną porą. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nówka sztuka na naszej playliście w Radiu SK.

0: Więcej!
1: Więcej!
0: Jeszcze więcej!
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy od 20.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Cztery biegi wirtualne, jeden wielki finał i wyjątkowy skarb średzki. Trwa pierwszy HMT cykl biegów o skarb średzki. Finał już 13 września w Środzie Śląskiej. Szczegóły i zapisy na www.osirśrodaśląska.pl.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
9: Oddaję głos panu posłowi z partii dzieci.
10: W imieniu wszystkich uczniów składam wniosek formalny. Domagamy się wakacji od września do sierpnia i dużo zabawy.
9: No to zapraszamy do sportowej szkoły przygód w centrum handlowym Astra. Już 29 sierpnia rozgrzewka przed szkołą. Zabawy, konkursy i animacje. Zapraszamy!
11: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy!
12: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
13: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
1: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
14: oraz masy dobrej energii.
15: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
16: Partnerem SK Summer City jest Renault Nawrot z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się

0: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
5: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław, ale nasza ekipa SK Summer City wyjeżdża trochę poza granicę, ale zostajemy na Dolnym Śląsku. Już jutro od 11 do 14 widzimy się w Piechowicach, to w połowie drogi z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby, a tam odwiedzimy Querion, czyli park hipermedialny, rozrywki, także będziemy się przenosić w różne stopnie naszej wyobraźni. Sprawdzimy, na czym to polega, z czym to się je, a później przeniesiemy się do Szklarskiej Poręby, dokładnie do hotelu Platinum Mountain, tam nie zabraknie różnych atrakcji, które przygotowali specjalnie dla nas i dla Was. A we Wrocławiu, jeśli zostajecie, to jutro na hotspocie dobrze znany raper Kukon wystąpi o 19:00, także już szukujcie łapy do machania, no i patrzcie, czy są jeszcze bilety.
4: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie Zdroju. apartamenty.białykamień.com.
6: Muzyką się żyje.
7: Zaczyna się czwarty, ostatni już dzień Top of the Top Sopot Festiwalu właśnie w tym momencie. A dzisiaj w operze leśnej rządzą gitary, to w koncercie Top of the Rock, w którym wystąpią legendy polskiego rocka, m.in. Lady Punk i raczej Małgorzata Ostrowska. W drugiej części wieczoru na scenie pojawi się królowa Maryla Rodowicz, a także wielu artystów znanej z Eski, na przykład Zalia, Igor Herbot czy Jan Kleosia. To będzie koncert pod hasłem Duety Nocy Letniej, a na naszym Instagramie możecie zobaczyć mnóstwo zakulisowych relacji ze wszystkich dni festiwalu, bo oczywiście Eski i naszej ekipy na miejscu nie zabrakło. Możecie też zobaczyć, jakim wozem i jak zajechała na miejsce Maryla Rodowicz. Polska potwierdza udział w przyszłorocznej Eurowizji. Wyślemy naszego reprezentanta do Bułgarii. To jest news, który jako pierwsi zdobyli dziennikarze Eski, a więcej przeczytacie na sk.pl.
6: Impreska.
7: Jako że wskoczyliśmy w kolejną godzinę, bo to już prawie 2 po 20, u nas teraz więcej hitów na czasie, takich w sam raz na wieczór, w sam raz do imprezkowania. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę. Temper City, Self Aware. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, witajcie.

0: 27 sierpnia, czwartek, dzień Kira w kalendarzu. To jest imprezka w Radiu SK, 14 po 20 już.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czas na kolejną nówkę, sztukę, to jest Cat's Eye i numer, który nazywa się Animal. I uwaga, wiecie, że współautorem tego numeru jest sam Ed Sheeran. Mało tego, to on wyszedł z inicjatywą, żeby się przykleić do dziewczyn i rzeczywiście być współtwórcą. Wpadł na Cat's Eye, kiedy był w Meksyku. Tam po raz pierwszy usłyszał twórczość tego zespołu. Potem się odezwał do dziewczyn, zaproponował wspólne sprawy. A dziewczyny, dobra, no to pokażmy światu nasze animale. I teraz właśnie pokażą, a może nie tyle pokażą, co dadzą nam posłuchać. Cat's Eye, Animal.

0: tam pamiętał o tym mundialu, który za nami, prawda? Ale jednak to jest numer, który nam się z tym wydarzeniem piłkarskim mocno kojarzy i mocno z nim związany jest. Andrea Bocelli, David Guetta, IJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Tak wam zagrałem w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Wspominałem o zaproszeniach na Sunset Square. No i ledwo człowiek wspomni o tym, że ma. Jeszcze nawet słowa nie powie, co tu by trzeba było zrobić, żebym te zaproszenia dał, a już takie głosówki wpadają jak ta od Jarka.
1: Siema SK, próbowałem już wszystkiego. Tańczyłem do radia w kuchni, robiłem własny festiwal na balkonie, ale umówmy się, nic nie zastąpi Sunset Square. Moje nogi aż rwą się do tańca, a serce bije w rytmie basu. Zlitujcie się i wyślijcie mi na tą super imprezę. Pozdro, Jaro.
0: Wcale się nie będziemy litować, jak twoje nogi tak bardzo rwą się do tańca, a Sunset Square już jutro się rozpoczyna. No to Jaro, podwójna wejściówka dla ciebie jak najbardziej.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Kurczaka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach centrum. Grill Patrol!
1: Co ty taki zakręcony?

0: nie tak? Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

No już chodzi, co? No taka jest właśnie muza od bazy Magnetic. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, ale te wakacje powoli, powoli się kończą. Coś się kończy, ale też coś się zaczyna, idzie u nas weste coś nowego. A ostatni dzień wakacji, no tak w tym roku się ułożyło, że to poniedziałek i u nas sprawa wyjątkowa. Weste po raz pierwszy, moi drodzy, popołudniowy program właśnie w poniedziałek poprowadzą wasi ulubieńcy. Gwiazdy, Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, tak, tak, ten duet, który zdobył bursztynowego słowika dopiero co w Sopocie. Będzie Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cymz, Blanka, tyle gospodarzy tej popołudniówki poniedziałkowej, eskowej u nas w SC. Z wami, z nami i dla was. To wszystko w poniedziałek już po godzinie 15. 17 minut teraz mamy do godziny 21. Co byście powiedzieli na Towarzystwo Sombra?

numer zdecydowanie mocno koloruje nam końcówkę tegorocznych wakacji. MJ Deli, Deli Supreme, to jest nowość na naszej playliście w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 4 minuty i będzie godzina 21, a kolejne hity na czasie na 21 już są przygotowane.

0: pełna śniadaniówka.
1: A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
4: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
10: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław i zacznijmy od rozkładu jazdy naszej ekipy. My w sobotę będziemy zwiedzać Dolny Śląsk, a dokładnie przeniesiemy się pierwej do Ząbkowic Śląskich na biegi, dopingować biegaczy, ci, którzy rywalizują z dystansem 5 i 10 km. Od rana, od 9 widzimy się w Parku Słonecznym, do 14 będziemy, a później przeniesiemy się do Wałbrzycha, dokładnie do Starej Kopalni, na 10 Dolnośląski Festiwal Ognia i Konkurs. Kurs Fire Show, czyli pokazów kontroli ognia, będzie naprawdę wiele. Wy, jeśli zostajecie w sobotę we Wrocławiu, to też cały dzień rozrywki, warsztatów tanecznych i dance battle z nagrodami na was czeka. Rule the Dance Floor w Magnolii od 12 do 19. Masa atrakcji.
9: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
11: Imprezka.
12: A wiecie, że jutro o tej porze już będziemy mogli powiedzieć: o, weekend ruszył, o, jak fajnie. A z drugiej strony to będzie ostatni weekend tych wakacji. A za tydzień o tej porze to już trzeba będzie mieć lekcje odrobione. Dobra, nic nie mówiłem. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Muszę wam to teraz wynagrodzić hitami na czasie. Bardzo proszę, Another Check to You, taki jest początek. Potem w kolejce Jason Derulo, Oscar Sims, Eminem i mam nadzieję, że jest to dobra propozycja.

Jak ktoś myślał, że ten zaśpiew Abracadabra to wymyślił Eminem, to o nie, drogie dzieci, nie! To pochodzi z oryginału, z Steve Miller Band, rok 1982. To wtedy powstał numer Abracadabra, a teraz po prostu fragmenciku i znanej melodii Eminem użył w numerze Houdini, który wam zagrałem w imprezce w Radiu SK, bo gramy hity na czasie, bo za chwilę nówka sztuka Robin Schulz i Watermat Take It Slow, czyli tak naprawdę nowa wersja numeru, który znamy z roku 2014, Bullet. Będzie też Łatwo Ganki i Majko, będzie Sugar Babes, a w najbliższy weekend bawimy się w ramach SK Music Tour i to w dwóch miejscówkach jednocześnie. Pierwsza miejscówka to Starachowice, druga miejscówka to Mielec. I w tej pierwszej, w sobotę będę z wami ja, Young Iggy i Fukaj. W niedzielę Mati Fuczyło z Kolim, Bryska i Tilaw. Natomiast jeżeli chodzi o Mielec, Kamil Noseli i Kamila Ryciak czekają. W sobotę zagra tam Michał Szczygieł i Grubson, a w niedzielę zespół z Agnieszka Chylińska. I jeżeli to są wasze miejscówki, jeżeli wy tam będziecie, przychodźcie, będziemy się razem bawić. Wstęp jest za darmo.

0: 29 po 21 to jest imprezka w Radiu USK z hitami na czasie. Alan Walker, Ava Max, Fate już za nami. Słuchajcie, Forbes przygotował ranking najpiękniejszych wsi świata. I Europa ten ranking zdominowała. I tak sobie go przeglądam. Wygrała jedna z angielskich wsi. No urokliwie to wygląda na zdjęciach, urokliwie. Ale i tak pewnie my, Polacy, możemy się rozmarzyć, że najpiękniejsza jest polska wieś. Bo na pewno wiele osób mieszka na polskiej wsi, wiele osób ma jakieś wspomnienia związane z polską wsią, wiele osób wakacje spędzało na polskiej wsi, a jeszcze jak do tego dorzucimy dźwięk odpalanego bizona.
1: Radio SK. Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoproof World Wilds w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: I po reklamie.

Jak ktoś jeszcze ma w sobie 18 minut przed 22 dużo energii, to proszę bardzo, to można było poskakać, można, czemu nie? Dlatego właśnie tak wam gram w imprezę w Radiu SK, Damiana Dawid i Zombie Lady. Słuchajcie, bo przyszło bardzo dużo pytań nagle, jak powiedziałem, że polska wieś to dla niektórych skojarzenie na przykład z dźwiękiem uruchamianego bizona. Co to jest ten bizon? Takie pytania przyszły, dlaczego ten dźwięk jest taki fajny? Otóż! Szanowni Państwo, jak ktoś nie wie, bo może jeszcze go nie było na świecie, proszę zanotować, że bizon, zgodnie z definicją encyklopedyczną, to jest kombajn rolniczy produkcji polskiej, służący do zbioru zbóż, rzepaku, kukurydzy, słonecznika i innych roślin nasiennych. Był produkowany w Płocku, już nie jest. I tak zupełnie przypadkowo się składa, że mamy tutaj pana Waldka z bizonem i pan Waldek nam zaprezentuje, jak taki bizon brzmiał. Proszę bardzo, proszę, można zrobić głośniej. Panie Waldku! No i co? No to daj mu troszeczkę, daj mu! No i kiedyś tak to właśnie było z tą polską wsią.

W imprezie w Radiu SK White 2115 Palari i Vivi Simon to coś. Słuchajcie, świat chyba trochę zwariował. Wczoraj na Top of the Top pod festiwal Kuba Badach zaśpiewał Last Christmas w świątecznym sweterku. Padał śnieg do tego, choinki się mieniły w scenografii. Tak było. No a 8 września Polsat pokaże Kevina samego w domu. Czyżby święta w tym roku tak zaskoczenia i nieco wcześniej? Ale może na tym ta zabawa powinna polegać, że nigdy nie wiemy, kiedy przyjdą święta, byśmy tego całego szaleństwa w centrach handlowych uniknęli, co? Rafał Adamczak, dzięki, dobrej nocy.

0: or another.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
3: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest SK Summer City w SC Wrocław. Jak mawiałem, jak kończyć, to z przytupem, no i tak właśnie kończyć będziemy razem z naszą ekipą, bo to ostatni pełny tydzień wakacji. Zostaje jeszcze poniedziałek dla tych, którzy do szkoły wracają, ale no właśnie pełen tydzień ostatni i kończyć go będziemy tak, jak zaczynaliśmy w Akwaparku Wrocław w Przyborowskiej. Od 11 do 14 w niedzielę naszą ekipę spotkacie, a później przeniesiemy się dokładnie do parku Szczodrę na Świętoplon, w Dożynki, powiat Wrocław i gminy Długołęka, także tam no, naprawdę atrakcji nie zabraknie. Koncerty, różne animacje, także dziać się będzie. Szczegóły znajdziecie w sieci. Ale przed niedzielą jeszcze mamy piątek, jutro Night Skating Wrocław, ostatni w tym sezonie, czyli przejazd rolkarzy przez miasto o 20.30 z NFM ruszają.
2: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju. apartamenty.białykamień.com

0: Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Na

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął